0: Polska poderwała myśliwce, dwa lotniska czasowo wstrzymały pracę. Donald Trump ogłosił ustępne porozumienie pokojowe z Iranem. Tenisista Kamil Majchrzak z pierwszym tytułem w karierze.
1: Rock Radia.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Zakończyło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z nocnym rosyjskim zmasowanym ostrzałem Kijowa. Dwa polskie lotniska wstrzymały w nocy

0: czasowo pracę, to Lublin i Rzeszów, co było spowodowane koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego. W zmasowanym ataku na Kijów rannych zostało co najmniej 18 osób, a historyczny klasztor Ławra Peczerska w Kijowie stanął w ogniu. Atakowany był również Charków i inne miasta. Dziś Ukraina i Mołdawia rozpoczynają rozmowy dotyczące wstąpienia do Unii Europejskiej. W Luksemburgu zostanie otwarty pierwszy tzw. klaster negocjacyjny dotyczący fundamentalnych unijnych wartości. Chodzi o zasady praworządności. Ukraińskie rozmowy akcesyjne w ogóle nie powinny się rozpocząć. Trzeba było to zablokować, mówi Michał Wawer z Konfederacji.
1: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
0: Z kolei Krzysztof Hetman z PSL-u uspokaja, że negocjacje trochę potrwają, a polskie interesy muszą zostać w tych rozmowach uwzględnione.
2: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
0: Blokujące dotąd negocjacje akcesyjne Węgry wycofały swoje weto w zamian za ustępstwa Kijowa w sprawie węgierskiej mniejszości. Prezydent USA Donald Trump oraz premier Pakistanu Shehbaz Sharif ogłosili, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Trump powiadomił, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Wstępne porozumienie ma być podpisane w piątek. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki na terenie należącej do niej. Kiedyś posesji znaleziono 32 ludzkie płoty. Postępowanie prowadzi prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. Jak mówi rzecznik samorządu lekarskiego Jakub Kosikowski, czynności dyscyplinarne zostaną wszczęte z urzędu.
3: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
0: 57-letniej lekarce może grozić od pouczeń i nagany aż do pozbawienia kobiety prawa do wykonywania zawodu. Obowiązująca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia obniżanie stawek akcyzy na paliwa do końca czerwca. Jak poinformował premier Donald Tusk, latem program ceny paliw niżej zostanie zakończony. Według szefa rządu decyzja ta ma związek z sygnałami dotyczącymi perspektyw zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego i powrotu cen paliw do niższego poziomu. Nie wszyscy kierowcy są jednak gotowi na wygaszenie programu CPN.
4: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
5: Ja nie jestem gotowy zapłacić więcej.
6: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT.
7: Inna perspektywa.
6: Inna perspektywa, tak.
8: Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na VAT.
0: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Tomasz Fęska. Tenisista Kamil Majchrzak wygrał turniej ATP w Hertogenbosch. To jego pierwszy triumf w turnieju tej rangi i zarazem największy sukces w karierze. Polak pokonał Australijczyka Alexa de Minaura.
9: Rock Radio w drodze.
10: Po Warszawie o tej porze jeszcze jedzie się w miarę swobodnie, dlatego przypominamy przy okazji, że w weekendy krakowskie przedmieście zamienia się w deptak. Odcinek od Miodowej do Świętokrzyskiej jest dostępny wyłącznie dla pieszych i rowerzystów, a autobusy kursują objazdami. Tak będzie w każdy weekend aż do końca lipca, dlatego pamiętajcie o tym, jeżeli wybieracie się do centrum.

0: Rock Radio. Pogoda.
1: Dzisiaj w Warszawie możemy ponownie spodziewać się przelotnych opadów deszczu niemal przez cały dzień. Na niebie od czasu do czasu pojawi się także słońce, ale możemy głównie spodziewać się sporego zachmurzenia. Termometry maksymalnie pokażą około 17 stopni, taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest nieco silniejszy, ale za to mamy niskie ciśnienie, więc warto rozpocząć dzień od kawy lub herbaty. A jutro temperatura będzie podobna, choć powinno zrobić się pogodnie i nie będzie już padać.
0: Rock Radio 103,7 FM. Radio.
2: Przyszliśmy napoić nasze konie. Przyszliśmy napoić nasze konie.
0: Powstanie Rock Radia.
3: Poniedziałek, 15 czerwca. Kajto Ruszczyk, Paweł Gusiczków
4: i Jan Bajor Bajorek, znany również jako Giovanni. Dzień dobry.
3: Buongiorno. Leży na ziemi i nie dycha.
4: Wiedzy.
3: Rock Radio. Dzień dobry. Aha. Państwu. Będziemy z Państwem do 10. Kłaniamy się bardzo nisko i czekamy na Państwa. 2 2 4 4 0 66. Można też zostawić głosówkę na Messengerze i wspólnie razem spędzimy, mam nadzieję, ten poranek do 10, jak Bóg da. ZZ Top, Give Me All Your Love. Na dobry początek, proszę Państwa, jest 5 po 6. Fajnie być z Wami. Dzień dobry.

0: reklama.
1: Rock Radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
0: Po reklamie.

0: Killer Queen w Rock Radiu 15:06, proszę Państwa. Kur jeszcze nie zapiał, a tu już mamy pierwszy meldunek. Halo, prosimy Messenger, odpalamy. Dzień dobry.
1: Witam, siema mordeczki, siema Rock Radio.
0: Siema.
1: Wojtek Tapicer Sycowa, komendant się kłania.
2: No siema.
1: Już po weekendzie naparzamy, już w pracy podbijamy kartę na zakładzie, podpisujemy się. Meldujemy się także w Rock Radiu, no bo to są jedne z tylko ostatnich meldunków, jak słyszę gdzieś tam po drodze, ale dajemy czadu, korzystamy z tego, że wy jeszcze jesteście. My po i zalanych deszczem w zawodach strażackich i po zalanym deszczem ślubie strażaka, także grubo weekend był bardzo mocny i bardzo zacny i obfity, można powiedzieć, także i o COVID-a i wszystko było po drodze, także oby do końca tygodnia.
0: Hell yeah!
2: Hell yeah!
0: Nie jestem zaskoczony, ale przy okazji zastanawiam się, czy jeżeli pada, to strażak się cieszy. Cieszy się pewnie, nie? No bo jak ma wsparcie jeszcze takie z zewnątrz, że tak powiem.
2: No cieszy się.
0: Mówię
2: tak
0: o działaniach, nie mówię o weselu. Mówię o działaniach stricte strażackich, prawda?
2: Stricte strażackich. No tak.
0: Czyli na przykład dochodzi do pożaru, ale leje. No to chyba dobrze, że leje.
2: No to jest wtedy taka pomoc aury, można
0: powiedzieć. Wojtula, daj jutro znać, czy jak leje, a macie zadania stricte strażackie, to dobrze, czy niedobrze, prawda? Bo to nie wiadomo.
2: No nie wiadomo, nie.
0: Wszystko zależy od zadań, prawda? Na przykład, bo jeżeli to jest zadanie stricte strażackie w postaci zdjęcia na przykład kota z drzewa.
2: To samo miałem w głowie.
0: A leje?
2: No to bo ci wtedy na łeb leje, to bez sensu.
0: Tak,
2: nie?
0: Albo możesz się ześlizgnąć z drzewa na przykład.
2: No właśnie, normalnie. Jakby było sucho, to byś wlazł.
0: Pozdrawiam Wojtula Świadobrego. Jak żeś wlazł, to zejdź i daj znać. Billy Idol, White Wedding w Rock Radio 17:17, to proszę przekazać życzenia dla tego strażaka. Co się ohajtał? Dla niego Billy Idol już teraz w Rock Radio.

0: Fine Wedding.
1: Billy Idol w Rock Radio, proszę Państwa, trochę ćwiczyłem jego głos, nie powiem. Miałem chwilę czasu. 21 po 6, chwila czasu. Chwilę miałem. Kult, proszę
2: chwila
1: Państwa,
2: czasu,
1: za chwilę
2: to
1: będzie Polska. Będzie Polska, trzeba nucić głośno, zrobić głośniej, bo to jest Polska.
2: Rzeczpospolita.
1: Tak, bardzo dwuznaczne. I Aerosmith do tego dokładamy, bo gramy klasykę rocka w Rock Radio.

0: Emotion, Aerosmith w Rock Radio za 27.07. Są emocje, proszę Państwa, jest Rock Radio, jest klasyka rocka i jesteście Wy. Telefon?
1: Telefon, analog.
0: 2244066, podnosimy nasz telefon starczą. Halo?
2: Dzień dobry, Rock Radio i słuchacze. Nie modlę się, melduję.
0: Dzień dobry.
2: Się do pracy, do szkoły, dekorujemy, śniadanie robimy i takie tam kuwety trzeba kotu posprzątać, bo cały dzień go niestety nie będziemy obsługiwać. Wam życzymy miłego dnia. A my jeszcze tylko 4 razy wstajemy rano i później urlopik.
1: Ulala.
2: Także życzymy wam też takich fajnych. Trzymajcie się. Helie,
1: no faktycznie, mąż Tomasz tutaj już parę razy, jak cię nie było, zajawiał.
0: Jak pochwalić się urlopem, żeby nie mówić, że się idzie na urlop?
1: Że tylko 4 razy jeszcze wstajesz, to jest w ogóle świetne.
0: Tak. Pozdrawiamy Anię, pozdrawiamy
1: Tomka.
0: Kiedy
1: masz urlop? Jeszcze 4 razy muszę wstać.
0: A córkę zabieracie, czy zostaje jej balanga? Z kotem.
1: No ja mam nadzieję, że zostaje. No.
0: Mam nadzieję.
1: Niech sobie użyje trochę,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak jest. Pozdrawiamy wesołą rodzinkę z Niemodlina. Kłaniamy się nisko. Dziękujemy za ten meldunek. Pozdrawiamy serdecznie. Gramy The Cranberries Promises za 26.07. 2244066 albo głosówki na Messengerze. Fajnie, że jesteśmy razem.

0: of Dreams, grupa Rainbow w Rock Radio za 19.07. Na horyzoncie Lady Punk, Black Sabbath, dołożymy do tego Metallica, Whiskey in the Jar. No nie ma jeszcze siódmej, ale trwa mundial, więc w zasadzie moim zdaniem już można.
1: Oczywiście, pewnie.
0: Pewnie. Rock Radio.

0: drodze.
1: Dzisiaj możecie spodziewać się utrudnień na ulicy Czerniakowskiej przy skrzyżowaniu z Łazienkowską. W związku z budową kolektora Mokotowski BIS zajęty będzie jeden pas w kierunku Wilanowa. Przez skrzyżowanie przejedziecie dwoma pasami, ale mogą tworzyć się korki. Skręty w Łazienkowską pozostają bez zmian. Jeżeli możecie, to lepiej dzisiaj omijajcie to miejsce.

0: Prawdziwy rewolwerowiec się nigdy nie spóźni. Pamiętaj.
1: No właśnie, spać się kładę.
2: Powstanie Rock Radia.
3: Tylko tak straszymy. Siódma, dojechaliśmy. Dzień dobry, słuchajcie Rock Radia, klasyki rocka. Proszę Państwa, jesteśmy na posterunku i punktualnie o siódmej zapraszamy Was teraz na newsy.
4: Jest wstępne porozumienie USA i Iranu. Podpisy w piątek. 6 tysięcy za miesiąc wakacji z wojskiem. Miejsca wciąż są. Nadmorskie restauracje, bary i kawiarnie przechodzą właśnie przedsezonowe kontrole.
2: Rock Radia.
4: Agnieszka Trojanowska, BIS. Donald Trump ogłosił wstępne porozumienie pokojowe USA i Iranu, co potwierdził premier Pakistanu Shehbaz Sharif. Trump powiadomił, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Premier Pakistanu zaznaczył, że porozumienie dotyczy natychmiastowego i trwałego zakończenia operacji wojskowych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Informację potwierdził wiceszef MSZ-u Iranu. Wstępne porozumienie ma być podpisane w piątek. Dużym zainteresowaniem cieszy się program Wakacje z Wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań Żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.

0: Wybiera tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie, do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt.
1: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań.
0: I rekruterzy z WCR-a kontaktują się, zapraszają, umawiają na badania psychologiczne, badania lekarskie.
1: Program skierowany jest głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia. Uczestnicy mogą dostać propozycje służby zawodowej. Ukraina rozpoczyna dziś rozmowy o członkostwie w Unii Europejskiej. Wśród polskich polityków od lewa do prawa nie brak jednak głosów, że Polska musi w tej sytuacji twardo dbać o swój interes. O czym więcej Tomasz Węsk.
2: Dla Polski obecność Ukrainy w Unii jest zagrożeniem przede wszystkim w kontekście jej wielkoobszarowego rolnictwa, mówi europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
3: Żadnej drogi na skróty.
2: Tobiasz Bochański z PiS-u rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych Ukrainy komentuje krótko.
4: Pierwszy warunek, pierwszy z licznych jest taki, że z banderą do Unii Europejskiej nie wejdą.
2: Senator Koalicji Obywatelskiej, były szef MSZ-u Grzegorz Schetyna apeluje o wyważenie racji.
5: Bo im bardziej się dopominamy o uznanie zbrodni wołyńskiej, tym bardziej powinniśmy dawać więcej przestrzeni rozpoczęciu procesu integracji.
2: Według przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy dalsze rozszerzenie Unii to strategiczny wybór i najlepsza inwestycja w przyszłość.
1: Podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu ma dziś zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany w sobotę w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni. W nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej 22 w pobliżu miejscowości Młynki. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o samochód 75-latka. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze. Od początku czerwca, czyli tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego, w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień zjadą się setki turystów.
6: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
1: Mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie. Kontrole potrwają do końca września.
7: Sport w Rock Radio.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Efektowne zwycięstwa Niemców i Szwedów na Mistrzostwach Świata. Niemcy rozpoczęli mundial od rozbicia debiutanta, czyli Curaçao, 7-1, a Szwedzi, którzy nas pozbawili szans na grę w tym turnieju, pokonali Tunezję 5-1. Dużo więcej emocji przyniosły pozostałe dwa mecze. Holandia zremisowała 2-2 z Japonią, a Wybrzeże Kości Słoniowej wygrało z Ekwadorem 1-0. Życiowy sukces Kamila Majchrzaka. Polski tenisista po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP 250. W finale imprezy w Hertogenbosch pokonał rozstawionego z numerem drugim Australijczyka Alexa de Minora 6-3, 2-6, 7-6.
7: Rock Radio w drodze.
9: Dzisiaj na Stadionie Narodowym zagra zespół Foo Fighters. Od 17 do 20 obowiązywać będą ograniczenia wjazdu na Saską Kępę. Policja może też czasowo zamykać okolice stadionu, między innymi ulicę Sokolą. Po koncercie możliwe jest też zamknięcie mostu Poniatowskiego. W okolicach stadionu spodziewajcie się dużego ruchu i utrudnień. W Warszawie możemy spodziewać się sporego zachmurzenia oraz przebłysków słońca. Wciąż też możliwe są przelotne opady deszczu niemal przez cały dzień. Termometry maksymalnie pokażą około 17 stopni. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie niestety niskie, co będzie wpływać na nasze samopoczucie. Możemy być troszeczkę senni. Jutro za to szykuje się pogodny dzień. Z nieco wyższą temperaturą nie powinno też już padać.
7: Rock Radio 103,7 FM.
10: Będzie zabawa muzyczno-ruchowa pod tytułem Taniec Kwiatów.
7: Powstanie Rock Radia.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: of Glass i Blondie w Rock Radio 15 po 7. Proszę Państwa, nie było mnie tydzień, byłem na urlopie. Byłem. Dobrze, Kajetan, ja mam do Ciebie bardzo ważne pytanie.
1: Oho, no.
0: Czy Rebus i Jebus to byli kultowi bohaterowie?
1: No nie. No, to znaczy jeden Rebus.
0: Ale czy było oficjalne zakończenie serii?
1: No oficjalnie powiedziałem, że się kończy. Tak. No. Czyli... Nie, bez ciebie to jakoś tak.
0: Czyli nie bez...
1: Ci bohaterowie się skończyli.
0: Nie robimy wznowienia, nie.
1: Znaczy możemy zrobić.
0: Nie.
1: W czwartek był, poczekaj, co było w czwartek? Chyba Kapitan Żbik.
0: O!
1: No i w zasadzie to był kultowy bohater.
0: Jest cały czas. Znaczy, wjaźń fanów.
1: Przepraszam, oczywiście.
0: Tak, Kapitana Żbika, tak.
1: No, było.
0: Z złotą szkatułką. Piękny odcinek. Dobrze, proszę Państwa, to w takim razie ja tutaj Kajetana zmobilizuję. Rebus Jebus będzie po 8.
1: Tak, oczywiście.
0: Ku uciesze, mam nadzieję, słuchaczy Rock Radia. Bawimy się po 8. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Tak się z nami kontaktujecie, a my wymyślimy dla Was wspaniałą kategorię, mam nadzieję. No i Rebus po 8 wiedzie jak złoto. Do zgarnięcia jak zawsze satysfakcja. Oddział zamknięty, ten Wasz świat. 16 po 7.

0: Love is like oxygen, grupa Sweet w Rock Radio za 29 ósma. Proszę Państwa, kolejny meldunek, tym razem Messenger. Halo, prosimy.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj wymyśliłem coś takiego, może będziecie śmiali mi się w twarz.
0: No będziemy.
1: Ale regulamin mistrza, 10 minut przed rozpoczęciem pracy. Przebieramy się, robimy gamę. Godzina 6, dzwonimy do Rock Radia i to obowiązkowo, nie tylko Stolica i tak dalej. Strzelce Opolskie, myślę, że się wreszcie obudzi. Jacula wita piękną pogodą i poczuciem humoru oczywiście, bo wiem o tym, że go mam. Pozdrawiam, walczymy, dajcie czadu, siemanko!
2: Jest, jest.
0: Pozdrawiamy, jest. Argentyno, co ty robisz? Robimy gamę czy kawę?
2: Chyba gamę. I teraz tak wnioskuję, że chyba chodzi o to stukanie.
0: O stukanie.
2: Chyba tak mi się
0: gamę
2: wydaje, tak.
0: Wybijamy gamę młotkiem, tak?
2: Tym, tak.
0: No, ale zacząłbym od kawy, Jacku. Pozdrawiam cię serdecznie, dziękuję za ten meldunek. Strzelce Opolskie odhaczone. A propos Warszawy, to jeszcze z Warszawy nikt się nie odzywał, z tego co się orientuje. Ale można. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Spin Doctors, 2 Princess za 27 8.

Summer, już można, za 28. Perfect, The Cure, Thin Lizzy. To gramy przed 8, komisja gier i zakładów podjęła decyzję. Będzie rebus jebus, jest już gotowy i po 8 nie zawahamy się go użyć.

0: drodze.
1: Przypominamy, że możecie spodziewać się utrudnień na ulicy Czerniakowskiej przy skrzyżowaniu z Łazienkowską. W związku z budową kolektora Mokotowski BIS zajęty będzie jeden pas w kierunku Wilanowa. Przez skrzyżowanie przejedziemy dwoma pasami, ale mogą tworzyć się tam korki. Skręty w Łazienkowską pozostają bez zmian. Zachowajcie ostrożność.

Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town w Rock Radio. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Proszę Państwa, będą newsy o 8, a w nich kilka słów o referendum, które odbyło się w Szwajcarii. O co dokładnie chodzi, szczegóły za chwilę.

0: Jan Bajor Bajorek. Powstanie Rock Radia. Jeszcze dziś w programie.
1: I tak oto dotarliśmy do 8. Proszę Państwa, przed nami rebus jebus. Niezmiennie nasza zagadka. Wygrać można, proszę Państwa, satysfakcję. Zabawa za chwilę, teraz news.
2: Zmasowany nocny atak Rosji na dwa największe ukraińskie miasta. Czy ograniczyć liczbę mieszkańców zdecydowali Szwajcarzy w referendum. Wakacyjna przygoda życia plus wynagrodzenie. Wojsko rekrutuje chętnych na szkolenie.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Co najmniej 9 osób zginęło, a około 30 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku Rosji na dwa największe miasta Ukrainy, Kijów i Charków, ubiegłej nocy. W obu miastach po atakach wybuchły pożary, trwają akcje gaśnicze i ratunkowe. Jest przełom w konflikcie Stanów Zjednoczonych z Iranem. Oba kraje zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Obie strony deklarują natychmiastowe i trwałe zakończenie działań wojennych, przekazał premier Pakistanu, który mediował w tych rozmowach. Doniesienia potwierdził też Donald Trump za pośrednictwem mediów społecznościowych, ale porozumienie między Waszyngtonem a Teheranem jeszcze nie oznacza pełnego pokoju, mówi Jarosław Kociszewski z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints i zauważa, że już na tym etapie obie strony konfliktu różnią się w przekazie odnośnie cieśniny Ormus.
3: Trump stwierdził, że ropa powinna zacząć, ma zacząć płynąć, ale tutaj pojawiają się różnice, bo Trump stwierdził, że bez żadnych przeszkód, natomiast Irańczycy podkreślają, że będą pobierać opłaty, bo na ich warunkach.
2: W piątek w Szwajcarii ma dojść do oficjalnego podpisania porozumienia. Z informacji przekazywanych wcześniej przez Biały Dom wynika, że wstępne porozumienie ma dotyczyć 60 dni. Szwajcarzy najprawdopodobniej odrzucili pomysł ograniczenia liczby mieszkańców kraju do 10 milionów. Wstępne wyniki wczorajszego referendum wskazują, że prawie 53% głosujących odrzuciło wniosek skrajnie prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej. Frekwencja w referendum przekroczyła 57%, ale Szwajcarzy do ostatniej

0: I w tej sprawie byli podzieleni.
1: Nie obawiam się, że inicjatywa przejdzie, ale fakt, że prawie 50% głosujących uważają za dobrą, musimy działać i musimy potraktować niektóre z tych obaw poważnie. Nadchodzi czas, kiedy trzeba zaakceptować, że muszą istnieć jakieś granice.
0: Ograniczenie liczby ludności wiązałoby się z wymówieniem przez Szwajcarię w ciągu 2 lat m.in. porozumienia o wolnym przepływie osób z Unii Europejskiej. Syn przyszłej królowej usłyszy dziś wyrok m.in. w sprawie gwałtów. To głośna sprawa z Norwegii. Dotyczy syna szykującej się do objęcia tronu Norwegii księżnej Mette Marit. Po prawie 3 miesiącach od ostatniej rozprawy sąd w Oslo ogłosi wyrok w sprawie 29-letniego Mariusa. To najstarszy syn księżnej z jednego z jej poprzednich związków. Prokuratura zarzuca mu gwałty, przemoc i udział w handlu narkotykami i żąda dla niego 7 lat i 7 miesięcy więzienia. 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc wojskowego szkolenia. Nadal można zgłosić się do wakacji z wojskiem, ale trzeba się pospieszyć, bo wolnych miejsc jest coraz mniej, a akcja cieszy się większą popularnością niż przed rokiem. Na przykład na Śląsku zostało tylko około 400 miejsc na lipiec i sierpień. Nabór na pierwszy turnus zakończył się błyskawicznie w ciągu kilku dni. Zgłaszali się młodzi dorośli niezależnie od płci, mówi podpułkownik Michał Napierała.
2: Potrafi być na turnusie jednym w jednostce wojskowej 100 miejsc i 100 pań.
0: Do programu można zgłosić się na przykład przez stronę Zostań Żołnierzem. Program jest skierowany głównie do osób między 18 a 35 rokiem życia.
3: Rock Radio.
4: Dzisiaj ruszyły prace torowe i ciepłownicze w Alei Niepodległości przy Filtrowej. Tramwaje nie kursują między Nowowiejską a stacją metra Pole Mokotowskie, a składy zostały skierowane na trasy objazdowe przez Rakowiecką i Marszałkowską. Uruchomiono także linie zastępcze. W okolicy mogą występować utrudnienia w ruchu drogowym. Te utrudnienia potrwają do połowy września.
3: Pogoda.
4: Od rana w Warszawie możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami. Dzisiaj synoptycy przewidują przelotne opady deszczu ponownie przez cały dzień. Na termometrach zobaczymy maksymalnie około 17 stopni. Taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest nieco silniejszy, ale mamy też niskie ciśnienie, więc warto sięgnąć po poranną kawę albo herbatę. Jutro ma się zrobić nieco ładniej, przestanie padać i temperatura delikatnie pójdzie w górę.
3: Rock Radio 103,7 FM.
5: Coś przezroczyste.
6: Ciastka.
7: Ciastka przezroczyste?
3: Powstanie Rock Radio.

0: radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.
2: Y'all still want me to come with you?

0: Teraz Vegas, ZZ Top, Rock Radio, 17 po 8, co zostaje Vegas, co się wydarzy w Vegas, zostaje Vegas, a co się wydarzy w Rock Radio, zostaje w Rock Radio. Lecimy.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radio rebus jebus.
0: Komu satysfakcję, komu, proszę bardzo, 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Tak będziecie zostawiać prawidłowe odpowiedzi na naszą zagadkę dźwiękową, którą za chwilę usłyszycie. Poprzedzi ją kategoria, rebusa zagramy dwukrotnie, a następnie do dzieła narodzie. Satysfakcja czeka, lecimy.
3: Kategoria na dziś to...
0: W przedpokoju, a oto rebus jebus.
4: A łyżka na to niemożliwe.
5: Kilka ciekawostek na temat ptaka Dodo. Ptak Dodo.
6: Znów buty tu pod nóg.
0: Tarara. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Kategoria w przedpokoju, na wszelki wypadek posłuchajcie raz jeszcze.
4: A łyżka na to niemożliwe.
5: Kilka ciekawostek na temat ptaka Dodo. Ptak Dodo.
6: Znów buty tu pod nóg.
0: 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Czekamy na wasze odpowiedzi, na was czeka satysfakcja, a my gramy. T-Love, czwarte LO, robimy głośniej.

Czwarte Loti Love, 28 Mysłowic i Van Halen na horyzoncie, a wy, mam nadzieję, zostajecie z nami, bo będziemy wręczać satysfakcję i rozwiązywać. Rebus. Jebus, proszę zostać z nami. Tu Rock Radio.

0: Van Halen, why can't this be love? Bardzo dobre pytanie. Za 28.09, tak?
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu Rebus jebus.
3: Czy w ogóle jest takie coś? Miłość.
0: Miłość, to w ogóle takie coś istnieje.
3: Miłość.
0: Przechodzimy, proszę Państwa, do rozwiązania naszej zagadki. Najpierw przypomnijmy, kategoria przedpokoju. Rebus brzmi tak.
4: A łyżka na to niemożliwe.
5: Kilka ciekawostek na temat ptaka Dodo. Ptak Dodo.
6: Znów buty tu pod nóg.
3: Ależ klimacik, co?
0: Prawda?
3: Mega to jest pieśń.
0: 2 2 4 4 0 66 głosówki na Messengerze. Prosimy.
7: Mój tata i dziadek zawsze powtarzali, że porządnego człowieka poznać po dobrych butach. Mhm. I żeby tych butów nie zaginać i nie niszczyć, należy używać łyżki do butów. Serdecznie pozdrawiam. Wasza jedna, jedyna i niepowtarzalna Katarzyna.
0: Jaki remis. Przepraszam. Remis, bo patrzę na Holandię, Japonię. Pozdrawiamy serdecznie pani Katarzyno. Tak, i te buty nie dość, że porządne, to muszą być czyste. Ja hołduję tej zasadzie. Świetna odpowiedź, gratulujemy, wysyłam satysfakcję. Co jeszcze? Na pewności trzeci.
3: Nie, no jak, drugi. To pierwszy.
8: Otóż rozwiązaniem rebusika jest epokowy wynalazek, czyli łyżka do butu.
3: Tak.
0: To jest wynalazek, którego jest, nie rozumiem, co prawda, ale...
3: Dlaczego? Tak, jak nie rozumiem?
0: Nie używam, nie rozumiem, nie, nigdy. Absolutnie.
3: Nie używasz łyżki?
0: Nie, absolutnie. Nigdy nie miałem nawet pół.
3: Nie zagiąłeś nigdy butów?
0: Jak to?
3: No w sensie, no, żeby nie zagiąć sobie butów, no to czasami
0: zakładam sobie... palca używam.
3: Aha.
0: Pozdrawiam.
3: A ty masz palca?
0: Dobra, to
3: razie.
0: Ten trzeci telefon. Mam dwa nawet.
9: Razem sama jadę do pracy, domu. Mhm. A w przedpokoju łyżka do butów. Hell yeah.
3: Hell yeah, tak. Tutaj pani była taka ekipa jak ciebie, nie było, jak byłeś na urlopie. Mhm. Tutaj jakby raz odpowiadał pierwszy mąż, raz żona. No, i się tak przekrzykiwali.
0: A teraz sama.
3: A teraz sama.
0: No, a łyżka na to niemożliwe. Dobra odpowiedź, tak jest. Serdecznie, łyżka do butów.
3: Oczywiście.
0: Rebus jebus wróci jutro po 8, proszę Państwa. The Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds za 25.09.

0: Keep the Faith, Bon Jovi, tym chłopakom nie brakuje luzu. In Excess, Rainbow the Doors, proszę Państwa, to zagramy jeszcze przed dziewiątą.
1: Czyżby pan Kazimierz Węgrzyn?
0: Dlaczego? Mówimy o nas. Proszę Państwa, proszę zostać z nami, gramy Classic Rock.

0: drodze.
1: Uwaga kierowcy na Białołęce. Od dzisiaj wodociągowcy prowadzą pracę na ulicy Pułaskiego na osiedlu Henryków. Na początek zajęta została część skrzyżowania ulic Szałwiowej i Pułaskiego. Ruch odbywa się zwężonymi jezdniami i nie skręcicie z Pułaskiego w stronę ulicy 15 sierpnia. W kolejnych etapach ulica będzie zamykana odcinkami.
0: Niech rok będzie z tobą. To jest powstanie Rock Radia.

The Doors, Breaking Through w Rock Radio. Proszę Państwa, dojeżdżamy do godziny 9, a 9 newsy, a w nich odpowiedź, proszę Państwa, gdzie z tego dudnienia pojawią się burze. Więcej szczegółów za chwilę.

0: ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
1: Powstanie Rock Radia.
2: Dojechaliśmy do 9:00, słuchacie Rock Radia, Bajor Kajto na posterunku.
3: Na posterunku.
2: Czekamy na was. 2 dwójki, 4 czwórki, 0,66. Lekko satyrycznie jeszcze do 10:00, a teraz newsy.
4: Polacy chcą uregulowania cen paliw. Rząd zapowiada koniec programu. Znów burze i silny wiatr są nowe ostrzeżenia dla części kraju. Przed zlotem fani z Zielonego Wzgórza dziś odbędzie się casting dla najwierniejszych miłośników tej prozy.
1: Newsy Rock Radia.
4: Agnieszka Trojanowska, BIS. Za paliwo na stacjach kierowcy zapłacą tyle samo co w weekend. Za litr benzyny 95 trzeba zapłacić maksymalnie 6 zł i 4 grosze, a oleju napędowego 6,40. Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo obowiązuje jeszcze do 30 czerwca, a jak wynika z badania Instytutu Polster, zdecydowana większość, bo 78% ankietowanych Polaków chce przedłużenia pakietu ceny paliwa niżej. Natomiast rząd zapowiada, że nie będzie przedłużał programu CPN, a kierowcy przyznają, że nie są na to gotowi.
5: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
6: Ja nie jestem gotowy zapłacić więcej.
7: Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
4: Według szefa rządu Donalda Tuska decyzja ma związek z sygnałami dotyczącymi perspektyw zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego i powrotu cen paliw do niższego poziomu. Stany Zjednoczone i Iran ogłosiły zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego. Do jego podpisania ma dojść w piątek w Szwajcarii. Porozumienie ma oznaczać koniec blokady irańskich portów, otwarcie cieśniny Ormus oraz zakończenie operacji wojskowych w Libanie. Prawdziwy sprawdzian dla obu stron dopiero przed nami, mówi dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, bo zgodnie z porozumieniem przez najbliższe 60 dni strony mają usiąść do stołu i negocjować m.in. kwestie irańskiej bomby atomowej.
8: Czy to się wydarzy w przeciągu tych 60 dni? Prowadzenie się nie opłaca, dlatego że Iran jest w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej.
4: W piątek w Szwajcarii na ceremonii podpisania porozumienia z Iranem możliwa jest obecność Donalda Trumpa, który dziś wybiera się do Francji na szczyt G7. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami na północy Polski i silnym wiatrem na wybrzeżu. Alerty burzowe obowiązują przez cały dzień w 7 województwach na północy kraju. Surową karę dostał kierowca, który w piątek wjechał na przejazd kolejowy w Ostródzie i wyłamał szlaban. Drogówka wręczyła mu mandat w wysokości 3000 zł. Z miejsca pracownicy kolei przystąpili do naprawy zapory. Coroczny zlot fanów Ani z Zielonego Wzgórza szykuje się w Zielonej Górze. Przed oficjalnym wydarzeniem odbędzie się casting do czytania tej sztuki.
9: Jeżeli ktoś czuje się dobrze na scenie albo marzy o występie scenicznym, a do tego kocha Anię z Zielonego Wzgórza, to zapraszamy serdecznie do udziału w tym castingu, który nie będzie miał charakteru konkursu, a bardziej charakter zabawy. Dlatego też prosimy bardzo o luźny styl, o przygotowanie sobie fragmentu książki Ania z Zielonego Wzgórza.
4: Zaprasza Anna Urbańska z Lubuskiego Laboratorium Książki. Casting już dziś od 17:00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Strzelili w debiucie gola i świętowali, jakby wygrali cały turniej, mimo że doznali bolesnej porażki. Piłkarze Curaçao przegrali swój pierwszy mecz na mundialu aż 1-7, bo Niemcy byli bezlitośni. W drugim meczu w tej grupie Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0. W grupie F turniej efektownie rozpoczęli Szwedzi, wygrali z Tunezją aż 5-1. Z kolei Holandia zremisowała z Japonią 2-2. A co dziś na mundialu? Już o 18:00 Hiszpania zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. W drugim meczu w tej grupie Arabia Saudyjska zmierzy się z Urugwajem o północy. O 21:00 Belgia zagra z Egiptem, a o 3:00 w nocy Iran z Nową Zelandią.
1: Pogoda.
4: Poniedziałek przywitał nas dużym zachmurzeniem, miejscami także opadami deszczu i taki będzie cały dzień. Po południu rozpogodzenia możliwe na południu Polski, w centrum także po południu ma się zrobić pogodnie. A na termometrach dziś do 14 stopni na północnym wschodzie, do 18 w centrum i 21 na zachodzie i południowym wschodzie.
10: Who's only one? misia pszczoła, och ty larwo misiu woła.
11: Wyszkodzi?

0: reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

0: Kaśka Nosowska, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Film Gry Uliczne, proszę Państwa, był taki, prawda?
1: Był.
0: A jakie gry uliczne, na przykład ulubiona twoja, na przykład?
1: Klasy.
0: Klasy, tak no, myślałem. Tak. Tramwajarz, prawda? No było kilka.
1: Tramwajarz?
0: Słoneczko, prawda?
1: Na przykład. A, słoneczko, tak.
0: Tak, proszę tak. Państwa, tutaj sygnał mamy na Messengerze podobno. Halo, prosimy.
2: Witam, tu jeden z nie znam.
3: Cześć.
2: No to weekend minął w tak zwanej porze deszczowej, która chyba nadal trwa, chociaż jeszcze nie pada, ale się zanosi. Pozdrawiam.
0: Tak, to jest ten zaplątany monsun, który się pojawił, proszę Państwa, w Polsce, no ale mam nadzieję, że się odplączę, prawda? Pozdrawiamy Gniezno, pozdrawiamy...
1: W ogóle zdaję sobie sprawę, że to nie tutaj powinien być? Ten monsun?
0: Nie wiem, mam nadzieję, że go zapytają.
1: Mam nadzieję, że poinformują, bo to trzeba do rzecznika prasowego.
0: Nie, bo to w ogóle czasami dobrze być poinformowany, prawda?
1: No tak ogólnie,
0: jak w tej piosence,
1: tak.
0: Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, że niby ktoś coś tam wie, ale niby nie mówi i wiadomo, czeka na ostatnią chwilę. Dire Straits, Sultan Swingu, proszę Państwa, 16 po 9.

jedna z najlepszych solówek wszechczasów, rock'n'rollowych. Dance Straits, Sultan Swingu, nie mów najlepsza, bo zaraz się odezwie, wiesz. Uderz w stół i tak dalej. Lady Punky Blair, proszę państwa, za chwilę 21 po 9 łączy nas klasyka rocka. Jeszcze.

0: wszyscy panowie, którzy mają piłkoszał w sobie, kojarzą tę piosenkę Blur Song Number 2
1: no
0: z jedną konkretną grą, proszę państwa, piłkarską. Piłkarska ta duża rozgrywa się na boiskach Ameryki,
1: no właśnie, ale jakoś mnie...
0: Meksyku i Kanady.
1: No ty co? Oglądasz te mecze?
0: Oglądam.
1: No właśnie, a ja mam jakiś
0: nie
1: problem.
0: Staram
1: kurczę.
0: Się, no nie mówię, że wszystkie, no bo nie dałem rady na przykład wczoraj, ale no staram się. Ja lubię ogarnąć piłkoszał, oczywiście dużo przyjemniej, gdy gra Polska.
1: No tak.
0: Bo wtedy wyczekujesz jakby to oglądanie innych meczów, to jest takie czekanie na ten mecz, na który czekasz konkretnie.
1: I czekasz na to słynne,
0: tak,
1: wspaniałe
0: ja
1: słowo, niestety.
0: Taki, ja mam jeszcze ten problem z tym, że nie wiem do końca komu kibicować. Mhm. Zawsze wiedziałem, ale współczesna piłka namieszała tyle, że mam bardzo rozdarte serce, więc tutaj też mi się trudno określić, bo normalnie bym kibicował Niemcom. Aczkolwiek niestety obecna reprezentacja Niemiec nie jest bliska memu sercu. I no mówię, mam problem. Ale chyba będę trzymał kciuki za Portugalię, wyobraź sobie.
1: O dziwo. Należy im się.
0: Cristiano Ronaldo. The Police, Walking on the Moon w Rock Radio za 20.70. Proszę państwa, jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Mundial jest gdzieś tam w tle.

0: My Sharona za 19.10, a przed 10.00 dobry zestaw Kult, Red Hoci i DGSH. Łączy nas klasyka rock.
1: Tu Rock Radio. Rock Radio.

Rock Radio 103,7 FM.

0: Guess Who. Na koniec, proszę Państwa, American Woman. Tak kończymy nasze poniedziałkowe spotkanie. Kajetan Ruszczyk, Polon Guziczków.
1: Zgadnij kto to. Kajetan Ruszczyk, dziękuję. A ten pan to Jan Bajor Bajorek.
0: Dziękuję, to jest zgadnij kto to.
1: Zgadnij kto to.
0: Kto to?
1: A teraz zgadnij kto to przyszedł do studia.
0: Dixon Choto. Nie, to Kuba Kaleta. Dzień dobry, Jakubie.
2: Dzień dobry.
0: Kochany, powiedz, co Państwu przygotowałeś? Jaki zgotujesz im los po dzisiaj?
2: No, ludzie ludziom ten los będą gotować.
0: A ci ludzie to,
2: tak. No i tego, no. Po 10:00 w cyklu W mgnieniu roku razem z Olą Konopką przekonamy się, że czasem jednak warto pochylić się nad tym, co na próbę przytarga perkusista.
0: Okej.
1: Okay. No, tak. No. Czasami co? Warto, faktycznie.
0: No, to zależy też od orientacji perkusisty, no ale dobra.
1: W terenie.
2: A w Białych Krukach po 12:00 no przekonamy się, że są tacy artyści, których u nas mało kto kojarzy, a za granicą są to, no, tak zwane mega gwiazdy. I nad jedną z nich się pochyli.
0: I odwrotnie na przykład, prawda? No, weźmy pod uwagę Ingrid w Polsce, a we Francji, prawda?
1: Tak. Miałem dokładnie to samo
0: powiedzieć. Na przykład. No było kilka takich przykładów.
2: Jam.
0: Tak, na przykład w Kazachstanie.
1: Nie, Jam to nie. Przepraszam, nawet Michael Jackson zrobił piosenkę Jam. To był hołd dla Ryśka Ridla.
0: No proszę, człowiek się uczy całe życie. No ale w końcu masz napisane dziennikarz muzyczny.
1: No właśnie.
0: Kuba Kaleta przejmuje stery, proszę Państwa. Nie, czy jeszcze Białe Kruki? A nie, były.
2: Nie, no już były.
0: Perkusisty, no tak.
2: To jest dobra, to słyszymy
0: się, to co, słyszymy się jutro o 6:00. Ja, wiesz co, nie nadążę nad trendami, więc ze słuchaniem też mam problem.
1: No, no tak.
0: Słyszymy się jutro o 6:00. Cześć! Tu Rock Radio.

0: klasyka rocka.
1: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10 na dobry początek zapuścimy sobie nieśmiertelny hit Slade, ale wcześniej newsy.
2: Burza i silny wiatr przed pogodą, ostrzega IMGW. Syn księżnej skazany na więzienie zdecydował sąd w Norwegii. Iran zagra najbliższej nocy w mundialu w kraju, z którym wciąż jest w stanie wojny.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed burzami i silnym wiatrem na północy Polski ostrzega Instytut Meteorologii. IMGW wydał alerty burzowe dla 7 województw na północy kraju, a dla powiatów nadmorskich alerty przed wiatrem. Dziś jeszcze zagrzmieć może w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim. Lokalnie może spaść grad. Najbardziej intensywne zjawiska wystąpią po południu. Wyrok 4 lat więzienia za gwałty i znęcanie się usłyszał syn księżnej Norwegii, która szykuje się do objęcia tronu. 29-letni Mariusz Borg-Heibe to najstarszy syn księżnej koronnej Mette Marit z jednego z jej poprzednich związków jeszcze sprzed małżeństwa z następcą tronu, księciem Hakonem. Mariusz nie ma tytułu królewskiego i nie pełnił oficjalnych funkcji. Poza karą pozbawienia wolności sąd orzekł wobec mężczyzny 2-letni zakaz kontaktu z jedną ze skarżących kobiet oraz zasądził odszkodowania na rzecz 4 innych kobiet. Wstrzymanie działań wojennych, otwarcie cieśniny Ormus to założenia wstępnego porozumienia między Waszyngtonem i Teheranem. Kolejne założenia to Iran bez broni atomowej, ale też bez części nałożonych na niego sankcji. Amerykanie i Irańczycy mają podpisać porozumienie w piątek w Szwajcarii. Wcześniej na ten temat w Zatoce będą rozmawiać liderzy państw G7 podczas rozpoczynającego się dziś we Francji szczytu. A zanim dojdzie do podpisania porozumienia, po raz pierwszy w historii piłkarskich mistrzostw świata dojdzie do meczu, w którym jeden z uczestników jest w stanie wojny z krajem gospodarzem. Mimo zawarcia wstępnego porozumienia pokojowego, mecz Iranu w Los Angeles wzbudza dużo emocji, o czym Michał Waszkiewicz.
3: Iran długo wahał się, czy na turniej w ogóle przyjechać. Gdy już decyzja zapadła, okazało się, że nie wszyscy członkowie sztabu mogą liczyć na wizy. Dlatego mimo, że Iran swoje mecze ma rozegrać w Stanach Zjednoczonych, to przeniósł bazę treningową do Tijuany. Początkowo władze USA zgodziły się na wjazd Iranu do kraju tylko w dniu meczu. Ostatecznie mogli oni przylecieć do Los Angeles dzień wcześniej. Autokar z lotniska do hotelu był eskortowany, a na kilku odcinkach jezdni odgrodzono drutem kolczastym. Niby miało nie być manifestacji, ale jednak małe grupy mieszkające w Kalifornii Irańczyków dały o sobie znać, protestując tyle, że przeciwko irańskiemu reżimowi. Jeśli takie polityczne manifestacje pojawią się na stadionie, piłkarze mają zejść z boiska. Trener tego jednak nie potwierdził, bo na konferencji prasowej stopowano każde pytanie wykraczające poza sprawy meczowe.
2: Iran w nocy polskiego czasu zagra z Nową Zelandią. Krótko po meczu zespół poleci z powrotem do swojej bazy w Meksyku. I na koniec tenis. Kamil Majchrzak wywalczył pierwszy tytuł w karierze i z miejsca awansował dziś z 76. pozycji na najwyższą w karierze 47. To efekt triumfu Majchrzaka w turnieju rangi ATP we wczorajszym finale w holenderskim Schertogenbosch, gdzie wygrał z 6. w rankingu Australijczykiem Alexem de Minaurem. Na czele rankingu kobiet pozostaje 95. tydzień z rzędu Białorusinka Aryna Sabalenka, ale Magdalinet po awansie do półfinału turnieju w Holandii przesunęła się na 48. miejsce. Wśród Polek wyżej od Linet klasyfikowana jest finalistka French Open Maja Chwalińska, która zachowała 21. pozycję, a także Magdalena Frech, która zanotowała nieznaczny spadek na 45. miejsce. Iga Świątek nadal zajmuje 3. pozycję.
0: Newsy Warszawa.
4: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Rada Warszawa.

0: Warszawy podjęła decyzję o rozszerzeniu strefy płatnego parkowania. Od września obejmie ona Odolany i ulicę Międzynarodową. Potrzebna jest dyskusja o strategii rozwoju infrastruktury, mówi stołeczny radny Dariusz Figura.
1: Musi być jakaś strategiczna polityka miasta, jeśli chodzi o parkowanie w Warszawie. Jest ogromny deficyt, a jednocześnie jest bierność miasta w tym zakresie.
0: Zwolennicy tej strefy wskazują jednak na fakt, że o rozszerzenie jej zakresu postulują sami mieszkańcy, którzy borykają się z tak zwaną turystyką parkingową. Teraz o ciekawej inicjatywie. Uczniowie 7 Liceum Ogólnokształcącego we Warszawie organizują Four Cornel Festival. Chodzi o charytatywny rapowy festiwal na rzecz onkologii dziecięcej. Wydarzenie odbędzie się 19 czerwca na terenie szkoły przy ulicy Wawelskiej. W programie znalazły się koncerty, licytacje i atrakcje sportowe. Pozostajemy w temacie nowości. Drogowcy wybrali wykonawcę przebudowy ulicy Mickiewicza na Żoliborzu. Koszt prac wyniesie prawie 19 milionów złotych. Powstanie tam nowa droga rowerowa, która połączy północ i południe miasta. Za godzinę powiem za to więcej o apelu pracowników lotniska Chopina.
2: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
0: W Warszawie wciąż możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu niemal przez cały dzień. Od czasu do czasu na niebie ma się też pojawiać słońce. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia około 17 stopni. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie niskie, co może sprawiać, że będziemy lekko senni. Jutro ma się zrobić ładniej, przestanie padać i temperatura pójdzie troszkę w górę. A takiego wyraźnego ocieplenia możemy spodziewać się w okolicach piątku.
2: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jan.

0: radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i w studiu jest też Kuba Kaleta. Cześć, Kuba.
1: Cześć, Ola.
0: Cześć, fajna tutaj zamianka dzisiaj.
1: No a jak? No słuchaj, zamiana ról dodaje zawsze takiej dynamiki, prawda?
0: Tak.
1: Relacji.
0: Oczywiście, no. Jest dynamika w naszej relacji, jest super. Powiedz mi, dlaczego my tutaj się dziś zebraliśmy?
1: Żeby omówić kolejny odcinek cyklu W mgnieniu roka.
0: Tak.
1: No i dzisiaj zajmiemy się takim pewnym paradoksem. Dlatego, że opowiemy o kapeli, która jest u nas w kraju postrzegana jako zespół jednego przeboju. Jak na przykład ten zespół Liquido od piosenki Narkotyk. Tak?
0: Albo jak zespół Eagles.
1: Albo jak ten L4 od piosenki Super Para.
0: No, no, nie? No na przykład.
1: No, a tymczasem w Stanach Zjednoczonych, no to jest kapela jak budka suflera.
0: Coś pięknego.
1: No, to jest taka, wiesz, instytucja cała, można powiedzieć.
0: Ale teraz zajawiłeś.
1: No a co?
0: No dobrze, to zostawiamy z tym naszych słuchaczy, bo więcej szczegółów już za chwilę w cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: ci panowie to wiedzą, że kiedy trzeba, to dołożą do pieca, a kiedy trzeba, to właśnie tak klimatycznie zagrają. Klasyka rocka od Metaliki w Rock Radio 10.30, więc jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj zabiera nas do samego początku lat 80.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1982. To właśnie w tym roku Michael Jackson wydaje swoją drugą solową płytę zatytułowaną Thriller, czyli najlepiej sprzedający się album wszechczasów. W Utah przeprowadzają pierwszą i udaną, to ważne, operację wszczepienia człowiekowi sztucznego serca, a w więzieniu w Huntsville w Teksasie, tak dla odmiany, przeprowadzają pierwszą egzekucję przy użyciu zastrzyku trucizny zamiast krzesła elektrycznego.
2: Za to dokładnie 44 lata temu,
0: to jest
2: czyli...
0: cykl życia.
2: Tak.
0: Równowaga została zachowana, tak?
2: No, ale...
0: Ale co? Ale jakim kosztem, tak?
2: Ale ten,
0: co mu zrobili zastrzyk, na pewno za niewinność tego zastrzyku nie dostał.
2: Kubuś, słucham 44 lata temu, czyli 15 czerwca 82 roku, wychodzi płyta zespołu Steve Miller Band pod tytułem Abracadabra. To 12 krążek zespołu z takim hitem jak Abracadabra.
0: I to jest ich największy hit.
2: U nas.
0: U nas w kraju, dokładnie tak, dlatego że jak sprawdziliśmy, to tak globalnie Abracadabra wcale nie jest najlepiej sprzedającym się singlem w historii Steve Miller Band w dorobku, a płyta Abracadabra wcale nie jest ich najlepiej sprzedającą się płytą w dyskografii ich. I to jest kolejny przykład takiego zespołu, który u nas w kraju jest postrzegany inaczej niż w Stanach Zjednoczonych. To podobnie jak z zespołem Eagles. Oni też przecież u nas w kraju są traktowani jako kapela jednego przeboju, a w Stanach no, są mega gwiazdami.
2: Wyjątkowo materiału na tę płytę nie napisał Steve Miller, a Gary Malaber, czyli perkusista zespołu Steve Miller Band. Gary Malaber przyniósł dema zespołu Tracker do studia, no i na ich podstawie został stworzony materiał do płyty.
0: A co ciekawe, zespół Tracker to była kapela, w której grali również byli i obecni, czy też ówcześni członkowie Steve Miller Band. No i Steve'owi Millerowi tak się spodobały te dema, że postanowił je wykorzystać wszystkie tak naprawdę. Natomiast numer Abracadabra to jest typowo kompozycja samego Steve'a Millera. Czyli Steve Miller musiał tę wisienkę na tym torcie samodzielnie wydrylować.

0: chodzi o gatunek płyty, to jest to materiał mniej rockowy niż poprzednie. Jest w klimacie new wave i synth-popowym.
1: Dla mnie ta płyta brzmi trochę jak to, co grał zespół The Police, tylko z bardziej uproszczoną sekcją rytmiczną, a do tego jeszcze panowie śpiewają na tym krążku harmonicznie, czyli takim ładnym chórem jak na przykład The Beach Boys. Mhm. I to jest w ogóle, w takim ogólnym rozrachunku, bardzo przyjemna muzyka.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

Proszę bardzo, numer genialny od początku do końca, 6,5 minuty absolutnej klasyki rocka od The Rolling Stones w Rock Radio. No to jest muzyka, z którą myślę, że warto, wypada wejść w nowy tydzień, poniedziałek. Za ile tam? Za 16, tak? Dobrze to policzyłem. No to jest poniedziałek ze wszystkimi konsekwencjami tego stanu. Ja też nie zawsze tutaj, niestety, ale jestem na bieżąco z takimi na przykład zagadkami matematycznymi. No 16 minut do 11 to już zostało ustalone oficjalnie. A ja chciałem tylko wam powiedzieć, że już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który został zainspirowany książką Lot nad kukułczym gniazdem. Mm-hmm. I jak się okazuje, na stałe trafił do repertuaru zespołu Republika. Już za chwilę Republika, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: dobrze, ustalmy jedno. Ten numer, ten refren na pewno będzie chodził za mną jeszcze przez parę kolejnych godzin. Klasyka rocka od T-Rex w newsach o 11. Sprawdzimy, ile czasu, uwaga, statystycznie łącznie przez całe życie siedzimy w sieci. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Ja też z grubsza wiem, o co mi chodzi, a o szczegółach w newsach o 11. Po 11 natomiast, no, legendarny hit prosto z samego środka lat 80. w Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 11 wleci klasyka rocka od Bruce'a Springsteena, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
2: Ludzkie płody na działce lekarki. Kobieta trafiła do aresztu. Rosjanie zniszczyli kijowski klasztor. Dach stanął w pominach. Trudne początki debiutanta na mundialu. Curaçao walczyło dzielnie, ale tylko na początku.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki na terenie należącej do niej. Kiedyś po sesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi obecnie prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. Jak mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego, czynności dyscyplinarne zostaną w tym przypadku wszczęte z urzędu.
3: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
2: 57-letnia lekarka w prokuraturze usłyszała zarzut zbezczeszczenia zwłoki, porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Kobiecie grozi nawet 12 lat więzienia. Zbombardowanie przez Rosję prawosławnego ukraińskiego klasztoru Ławry Peczeskiej w Kijowie jest równoznaczne ze zbombardowaniem katedry Notre Dame. To nie do przyjęcia, powiedział komentując atak szef francuskiego MSZ-u Jean-Noël Barrot. Dodał, że zeszłej nocy Rosja Władimira Putina po raz kolejny pokazała skalę swojego okrucieństwa, przeprowadzając zmasowany atak na klasztor wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ławra Peczerska stanęła w płomieniach po uderzeniu dronem. Według dyrekcji klasztoru ikony i inne cenne przedmioty udało się uratować. Rosja tej samej nocy zaatakowała także Charków. Zginęło co najmniej 9 osób, a około 30 zostało rannych. 4 starsze osoby należące do tej samej rodziny zginęły w pożarze kontenera mieszkalnego w północno-zachodniej Grecji w miejscowości Konica. Przyczyna tragedii nie została jeszcze ustalona. Rodzina mieszkała w kontenerze przydzielonym jej po trzęsieniu ziemi, które dotknęło ten region Grecji 30 lat temu. W sumie ponad 26 lat w internecie spędzi przeciętny Polak w trakcie swojego życia. To najnowsze badania firmy NordVPN i wynik wyższy o blisko 3 lata niż jeszcze podczas badań sprzed 4 lat. To oznacza, że internetowi oddamy 1/3 swojej egzystencji, zakładając średnią długość życia wynoszącą 79 lat. Najwięcej czasu w internecie Polacy spędzają na słuchaniu muzyki blisko 6 godzin tygodniowo oraz na oglądaniu filmów i wideo. Kolejne jest przeglądanie mediów społecznościowych oraz maratony serialowe i filmowe. Autorzy badania wskazują, że granica między prawdziwym życiem a życiem online praktycznie przestała istnieć. Mundialowy Kopciuszek raczej nie zostanie królową balu. Curaçao w swoim historycznym pierwszym meczu na piłkarskich mistrzostwach świata dostało mocną lekcję futbolu od Niemców, przegrywając 1-7. Lekcję dostali także Tunezyjczycy od Szwedów. Wynik Polaków mocno interesował, o czym Michał Waszkiewicz.
4: To mogliśmy być my. To nas gracze trzech koron wyeliminowali w barażach i na mundial przyjechali w wybornej formie. Albo rywale w koszmarnej, zobaczymy. W każdym razie Szwedzi rozbili Tunezję 5-1. Efektownie? Niemcy uśmiechają się tylko pod nosem, bo rozbili Curaçao 6-7-1. Co ciekawe, wyprzedzili dzięki temu Brazylię i są od wczoraj najskuteczniejszą mundialową drużyną w historii.
2: To szybko jeszcze uzupełnię. Holandia zremisowała z Japonią 2-2, a wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0.
0: Newsy Warszawa.
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od przebudowy Dworca Wschodniego. Ministerstwo Infrastruktury przeznaczy na ten cel i inwestycje towarzyszące ponad 3,5 miliarda złotych. To będzie całkowita metamorfoza, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: Wreszcie pojawią się ruchome schody, będzie 14 wind, wielka estakada, ale także przebudujemy ponad 46 kilometrów torów.
5: Prace remontowe potrwają 3 lata. Przenosimy się na Okęcie. Lotnisko Chopina apeluje do pasażerów, by przyjeżdżali co najmniej 2,5 godziny przed odlotem. Powodem są trwające modernizacje, które mogą wydłużać czas odprawy. Na lotnisku wymieniane są m.in. skanery bagażu. W okresie wakacyjnym należy się też liczyć z dużym ruchem pasażerskim. A do dzisiaj potrwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Udział w nim mogą wziąć wszyscy mieszkańcy bez względu na wiek. Do tej pory zagłosowało już 25 tysięcy osób.

0: Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 1 lipca. Za godzinę powiem za to więcej o mężczyźnie, który pozostawił w zaparkowanym aucie konia i dwa gołębie.
1: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
0: Będzie przelotnie padać, choć od czasu do czasu na niebie ma także pojawiać się słońce. Tak do końca dnia będzie wyglądała pogoda we Warszawie. Termometry maksymalnie pokażą około 17 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Nadal mamy nieco silniejszy wiatr i niskie ciśnienie, więc warto sięgnąć po kolejną kawę lub herbatę. Jutro będzie nieco pogodniej, ma przestać padać i temperatura pójdzie troszkę w górę, a w piątek na termometrach zobaczymy nawet 29 stopni.
1: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kalinowski.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Reklama.
2: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: No powiem wam tak, oczywiście w sekrecie, więc proszę tego tam nie rozgadywać nigdzie, że to jest numer, który jest bardzo klimatyczny. Klasyka rocka od YouTube, a jeżeli chcecie właśnie w takim klimacie wejść w weekend, to proszę wejść na naszą witrynę www.rockradio.pl. HTTP tam jeszcze się podobno wpisuje na początku. I można sobie zagłosować, bo to jest jedna z propozycji do klasycznej dziesiątki, czyli waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka. Jej notowanie 205 już w piątek po 18, a znacznie wcześniej, bo już za moment posłuchamy sobie takiego numeru ZZ Top, który trafił na ich czwartą płytę Fandango i to jest podobno kawałek z ukrytym przesłaniem. Natomiast to jest chyba już takie przesłanie bardziej na po 22, więc ja tu już nic więcej nie mogę powiedzieć. Trzeba sobie posłuchać na własne uszy i tam wyciągnąć odpowiednie wnioski. Już za chwilę ZZ Top, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Gdyby ktoś nie wiedział, to tak właśnie brzmi absolutna klasyka polskiego rocka. To Budka Suflera w Rock Radiu. Za 3 minuty będzie 11:30, a ja przypominam, że my po 15:00 jak zwykle wyruszamy na poszukiwania rock'n'rollowca dnia. No i w związku z tym czekamy na wasze przypałowe, niecodzienne, pokręcone historie. Można dzwonić, można również podsyłać głosówki na Messengerze. Dzisiaj do zgarnięcia worek Rock Radia, a w nim kubek oraz koszulka. Oczywiście wszystko sygnowane logotypami tej właśnie rozgłośni pod tytułem Rock Radio. A gdybyście zastanawiali się, czy wasza historia, którą macie w głowie, nadaje się do tego tytułu, do walki o miano rock'n'rollowca dnia, no to uwaga, ja teraz zaglądam do naszej skrzyni z anegdotkami i wyciągam z niej historię, którą jakiś czas temu podesłał nam Wolf z Krasiejowa.
1: Słuchajcie, bo to teraz był koncerty Metaliki, był Chorzów, tak, mhm. Ale był teraz w Berlinie, ja akurat no. Wracałem z Berlina, ale nie byłem na koncercie, choć spotkałem kumpla, takiego wiecie, za to jak trzeba się przebrać za punka, się przebiera za punka, jak się trzeba przebrać za metalowca, się przebiera za metalowca. No i wiedziałem, że był na tym koncercie w Berlinie. No i spotkałem go po tym koncercie, no i pytam, jak wrażenie? On mówi, oczywiście, super, super, ekstra, Metallica. Ja mówię, a Highway to Hell było? On mówi, no pewnie, pewnie, że było. Widzicie? Można się fajnie bawić, no.
0: No, Highway to Hell to bym sobie posłuchał na koncercie. Niestety w tym roku nie szykuje się w Polsce żaden koncert Iron Maiden. Jeżeli chcecie się zgłosić do tytułu Rock'n'Rollowca Dnia, to dzwońcie pod 224-4066 albo możecie również podesłać głosówkę na Messengerze. Dzisiaj gramy o worek Rock Radia, kubek Rock Radia i koszulkę dla odmiany Rock Radia. A już teraz słuchamy sobie, no, jednego z największych rockowych hitów lat 90. to No Doubt w Rock Radiu.

Polska sama chodzi. Creedence Clearwater Revival, czyli klasyka rocka z końcówki lat 60. I to jest jeden z tych numerów, które usłyszycie tylko i wyłącznie na antenie Rock Radia. Za 25 minut będzie 12, a już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który ma tak charakterystyczną partię perkusji, że doczekała się nawet ona swojej własnej nazwy własnej. Tak, to właśnie powiedziałem. To już za chwilę, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

I taką właśnie sentymentalną podróż do pierwszej połowy lat 90. serwują nam panowie z Aerosmith w Rock Radio za 11 minut. Będzie południe, a propos podróży w czasie, to teraz wybiegniemy trochę w przyszłość, o 2 dni konkretnie, a to dlatego, że jeżeli zastanawiacie się, jak spędzić środę, środek tygodnia w no, takim luźnym, przyjemnym, weekendowym już w zasadzie klimacie, no to warto, żebyście zajrzeli do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM w Krakowie, a to dlatego, że tam w każdą środę odbywają się open mic'i, czyli takie imprezy w stand-upowych klimatach, na których to imprezach może wystąpić każdy komik, który ma przygotowane chociaż kilka minut materiału. Na open mic'u możemy spodziewać się głównie początkujących stand-uperów, ale niewykluczone, że na scenie pojawi się również jakiś znany komik z testem swojego premierowego materiału. Ten środowy open mic poprowadzi Zbychu Grabowski. Start o 19:00, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. A już teraz zapinamy pasy i słuchamy kolejnego świetnego numeru właśnie z początku lat 90. To klasyka rocka od Iry w Rock Radio.

No i takie rzeczy usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od Rush. W newsach o 12 sprawdzimy, ile w najbliższym czasie będą kosztować truskawki, a po 12 posłuchamy sobie kolejnego wielkiego rockowego hitu z początku lat 80. w Rock Radiu.

0: Po 12 na rozruch posłuchamy klasyki rocka od Electric Light Orchestra, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
1: Zakończono przeszukiwanie posesji w Lutoryżu, gdzie odkryto płody. Jest porozumienie USA-Iran, eksperci czekają z entuzjazmem. Ceny truskawek znowu mogą wzrosnąć, głównie przez pogodę.
2: Rock Radia.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zakończyła przeszukiwanie posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na byłej działce patomorfolożki Magdaleny H. znaleziono 32 ludzkie płody. Śledczy przez kilka dni przesiewali każdą partię ziemi na 5-arowej działce. Magdalena H. podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała szczątki, a także dziesiątki tysięcy próbek medycznych, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
3: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanej jej czynów. Wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
1: Sąd aresztował 57-letnią kobietę na 3 miesiące. Równolegle samorząd lekarski wszczął postępowanie dyscyplinarne w sprawie kobiety, mówi rzecznik Jakub Kosikowski.
4: Z jakiego powodu ktoś zabiera posesyjne tkanki ludzkie, w tym wypadku płody, do domu i zakopuje w ogródku? Także to dla nas jest niewyobrażalna, powiem szczerze, sytuacja.
1: Prokuratura sprawdza, skąd pochodziły płody i czy kobieta działała sama. Magdalenie H. grozi do 12 lat więzienia. Wstrzymanie działań wojennych i otwarcie cieśniny Ormus to założenia wstępnego porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem. Nie oznacza to jeszcze pełnego pokoju, mówi Jarosław Kociszewski z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Już na tym etapie obie strony konfliktu różnią się w przekazie odnośnie do cieśniny Ormus.
5: Trump stwierdził, że ropa powinna zacząć, ma zacząć płynąć, ale tutaj pojawiają się różnice, bo Trump stwierdził, że bez żadnych przeszkód, natomiast Irańczycy podkreślają, że będą pobierać opłaty, bo na ich warunkach.
1: Po informacji o porozumieniu staniała ropa naftowa. Baryłka Brent kosztuje około $80. A teraz o cenach owoców. Wiosenne przymrozki, zdaniem plantatorów, zaszkodziły zbiorom truskawek. Początek czerwca pozwolił jednak na odwrócenie sytuacji. Teraz spadek temperatur i deszczowa aura mogą znów spowodować kolejny wzrost cen.
6: Teraz przez ostatnie 10 dni mieliśmy największy wysyp wszystkiego. Teraz mamy niskie temperatury. To za nisko jest, żeby to było tego dużo. A w tej chwili cena hurtowa jest od 16 do 25 zł za łubiankę 2-kilową. W detalu musimy się trochę przestawić, bo się klienci przyzwyczaili trochę taniej, ale w tej chwili sprzedajemy po 12 zł za kilo.
1: Na najniższe ceny przyjdzie poczekać do lipca, kiedy tradycyjnie przypada szczyt sezonu truskawkowego. Burze na północy Polski i silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 7 województw. Od północy po północną część Wielkopolski, Mazowsza i Podlasia. Burzom towarzyszy silny wiatr i silne opady deszczu, lokalnie grad. Najbardziej intensywne zjawiska wystąpią po południu. Turyści i mieszkańcy na Warmii i Mazurach mogą zobaczyć w najbliższym czasie kolumny wojskowe. To ćwiczenia. Ważne, by nie publikować w internecie zdjęć, bo mogą być one wykorzystywane przez obce służby. Wielka Brytania chce dołączyć do państw z barierą wieku dla mediów społecznościowych. Młodzież poniżej 16 lat nie będzie mogła z nich korzystać. Taki plan ma premier Keir Starmer. Każdy rodzic widzi to na własne oczy. Media społecznościowe sprawiają, że dzieci są nieszczęśliwe, uzasadnia Starmer.
2: Newsy Warszawa.
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Nie dla turystyki parkingowej. Wprowadzenia zasad faworyzujących mieszkańców Warszawy chce burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski. Program miałby działać niezależnie od strefy płatnego parkowania.
8: Chciałbym pójść jeszcze dalej i zastosować pilotaż polegający na tym, że tam, gdzie mamy SPPN, jedna strona ulicy będzie służyć wszystkim kierowcom, a druga strona ulicy tylko tym, którzy mają identyfikatory mieszkańca.
7: Od września strefa płatnego parkowania obejmie Odolany i ulicę Międzynarodową. Teraz o niecodziennej sytuacji na Woli. Policja wyjaśnia sprawę pozostawienia konia i dwóch gołębi w samochodzie zaparkowanym przy ulicy Kolejowej. Świadkowie zauważyli zwierzęta i wezwali służby. Właściciel pojazdu tłumaczył się jego awarią. Policja prowadzi postępowanie pod kątem możliwego znęcania się nad zwierzętami. Przypominamy też, że dzisiaj Foo Fighters zagrają na Stadionie Narodowym. To spowoduje duże zmiany w organizacji ruchu. Najlepszym sposobem dojazdu na miejsce będzie wybranie metra lub pociągów SKM. W godzinach popołudniowych ograniczony też zostanie wjazd na Saską Kępę.
2: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
7: Do końca dnia w Warszawie tradycyjnie już możemy spodziewać się pogody w kratkę. Będzie i sporo słońca, i sporo chmur, i wciąż możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry maksymalnie pokażą 17 stopni. Wiatr nadal jest nieco silniejszy, a ciśnienie mamy niskie. Jutro szykuje się nieco ładniejszy dzień. Powinno przestać padać i zrobi się troszeczkę cieplej. Za to wyraźne

0: bo wtedy na termometrach mamy zobaczyć nawet 29 stopni w dzień.
1: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

0: radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka.
1: Z czego śmiech, Kuba? Cześć, Kuba, jestem.
0: Cześć, no nie można mieć dobrego humoru od rana.
1: O, można.
0: No właśnie.
1: Oczywiście, że można. No. Zarażamy uśmiechem i dobrym humorem.
0: Dobrze, że tylko uśmiechem.
1: Przez łzy? Nie, no
0: nie,
1: co
0: nie, absolutnie.
1: Ty. Dobra, Kuba, po co my tu jesteśmy?
0: Właśnie, my nic nie mamy do zespołu łzy przecież. Nie?
1: O czym dziś porozmawiamy w cyklu Białe Kruki w Rock Radio?
0: No dzisiaj wyrazimy swoje zaskoczenie tym, jaka płyta jest jedną z najlepiej sprzedających się płyt wszechczasów w Wielkiej Brytanii. I nie tam, że Beatlesi, prawda? Albo co tam jeszcze, tam The Who na przykład.
1: Harry Styles.
0: O, Harry Styles, widzisz, ja w ogóle bym nie był zaskoczony Harrym Stylesem. A tutaj się okazuje,
1: Taylor
0: że...
1: Swift.
0: Taylor Swift na przykład, tak.
1: Kolejny pik. No. Dobra, ale my w ogóle porozmawiamy o innym artyście.
0: Tak.
1: My jesteśmy zaskoczeni. Wy też pewnie będziecie.
0: No, mamy taką nadzieję.
1: Więcej szczegółów już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.

0: No ja myślę, że fani Foo Fighters już odliczają godziny do rozpoczęcia dzisiejszego koncertu tej właśnie kapeli na Stadionie Narodowym w Warszawie. To klasyka rocka, w tym wypadku z drugiej połowy lat 90. w Rock Radio, a fani myszkowania w archiwach klasyki rocka już nic nie muszą odliczać, dlatego że właśnie o tej porze, jak zwykle zresztą, zaglądamy do tychże archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. A dziś porozmawiamy o Davidzie Grayu, zaproponowanym przez Grzegorza w komentarzu na Facebooku. David Gray to angielski muzyk, który działa od 92 roku. Na swoim koncie ma 14 płyt oraz muzyka, którą wykonuje, to połączenie alt rocka z elektroniką, z popem czy z folkiem.
0: Dla mnie David Gray brzmi tak jak połączenie Jamesa Blunta, Nicka Drake'a i Jose Gonzalesa, ale na elektronicznych sterydach. I według mnie to jest muzyka, która spokojnie mogłaby lecieć w smutnych fragmentach filmów z serii American Pie, w których to główny bohater nawalił i próbuje jakoś naprawić to, co zrobił.
2: Bardzo ciekawe porównanie.
0: Trafne chyba. I żeby nie było, to nie jest muzyka dla smutnych nastolatków, bo ja już tutaj wyczuwam w powietrzu takie zarzuty, które mogą się pojawić.
2: To prawda.

0: Największym hitem Davida Gray'a jest Babylon.
1: Mhm. Z 1999 roku, którego odsłuchaliśmy, i powiem wam, że ja kojarzę jak przez mgłę faktycznie, że kiedyś w radiach leciał taki kawałek. Było coś takiego. No i podobnie jak kojarzę też przez mgłę, równie gęstą, inny wielki przebój podobno Davida Gray'a, czyli numer Sail Away. I to są numery, które pochodzą z jego czwartej płyty studyjnej White Ladder.
0: I ta płyta jest jedną z najlepiej sprzedających się płyt w Wielkiej Brytanii.
1: Wszechczasów.
0: Wszechczasów.
1: No, byliśmy zaskoczeni, kiedy się o tym dowiedzieliśmy, że nie tam Beatlesi, Stonesi czy inni tam, prawda?
0: Mhm.
1: Tylko po prostu jakiś David Gray. No, tak się plotą te losy, prawda?
0: A David Gray dalej coś tworzy?
1: A tworzy, bo dlatego, że w marcu tego roku ukazała się jego najnowsza, 14. płyta studyjna, zatytułowana Nightjar. One Man, One Nightjar.
2: Białe kruki klasyki rocka.

No i to jest refren, który będzie później chodził za człowiekiem przez parę godzin. Ja tak mam. Podejrzewam, że nie jestem sam w tym odczuciu. Klasyka rocka od Foreigners z samego początku lat 80. w Rock Radio, a my już za chwilę, bo mamy 22 minuty do 13, posłuchamy kolejnego 80'sowego kawałka, ale tym razem to będzie coś z końcówki tamtej dekady, a konkretnie numer, który znalazł się na 8. płycie studyjnej The Cure, czyli na krążku Disintegration. To już za chwilę, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

solówki są po prostu niesamowite, no ale nie ma co się dziwić, to w końcu klasyka rocka od Jimiego Hendrixa w Rock Radio za 11 minut, będzie 13, a gdybyście zastanawiali się, czy wieczorami w Rock Radio dzieje się coś ciekawego, no to ja odpowiadam, że tak, jak najbardziej, jeszcze jak, wieczorami na naszej antenie pojawiają się nieźli goście, czyli ludzie, których znacie i lubicie, a jeśli ich nie znacie, to ich na pewno poznacie i polubicie dzięki właśnie Rock Radio. Jutro niezłym gościem Rock Radia będzie Marcel Moss, autor kryminałów i thrillerów, a to dlatego, że pod koniec maja ukazała się jego najnowsza książka, czyli kryminał zatytułowany Ego. Ego to jest druga część cyklu o Błażeju Hellerze i Malwinie Zygart, czyli o parze policjantów z Bolesławca. No i w związku z tym jutro porozmawiamy o tej książce, o jej treści i o jej formie. Ja już teraz zapraszam was na tę właśnie rozmowę z Marcelem Mossem do programu Niezły Gość na jutro na 22. A już teraz słuchamy sobie prawdziwej petardy od Alice Coopera w Rock Radio.

No przy tym numerze to ciężko spokojnie usiedzieć w miejscu. Klasyka rocka od INXS. W newsach o 13 powiemy o obławie na sprawcy strzelaniny w Białej Podlaskiej. A po 13 tak dla odmiany posłuchamy klasyki polskiego rocka i tak dla odmiany z początku lat 90. w Rock Radio.

0: Ukraina i Mołdawia zaczęły formalne negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej.
1: Rock Radia.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trwa obława na sprawcę strzelaniny w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Mężczyzna zastrzelił przechodnia. Policja ustala, kim są ofiara i sprawca. Co na razie wiadomo w tej sprawie, próbuje się dowiedzieć Anna Gmitarek-Zabłocka.
2: Informacji na temat tego zdarzenia jest na razie niewiele. Wiadomo, że doszło do niego na osiedlu Jagiellońskim w Białej Podlaskiej, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Terebelską, za pawilonami handlowymi, niedaleko od miejscowego szpitala. Policja informuje, że nieznany sprawca oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia. Mimo szybkiej reakcji ratowników i lekarzy, życia mężczyzny nie udało się uratować. Wystawione są posterunki blokadowe, trwają też kontrole pojazdów i penetracja terenu. Osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub cokolwiek mogą o nim wiedzieć, proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112. Informacje, to jest kluczowe, można przekazywać również anonimowo.
0: Był uścisk dłoni i krótka rozmowa. Kamery uchwyciły spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem na gali MMA w Białym Domu. Wymiana zdań trwała trochę ponad minutę. Prezydent Polski przyleciał do Waszyngtonu na 80. urodziny Trumpa. Jego kancelaria informowała, że będzie to okazja do omówienia ważnych spraw dotyczących relacji polsko-amerykańskich, m.in. kwestii obecności żołnierzy USA w Polsce. Ukraina rozpoczyna negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Po wielu latach starań dziś w Luksemburgu zostanie oficjalnie otwarty tak zwany pierwszy klaster negocjacyjny. Najważniejszy, dotyczący praworządności. Jak mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, Polsce zależy na tym, żeby Ukraina trafiła do Unii, ale ten proces musi potrwać.
3: My musimy być pewni, że Ukraina będzie gotowa, że my będziemy gotowi i że rozszerzenie będzie dla obu stron sukcesem.
0: Jak dodaje wicepremier, Polsce negocjacje zajęły 7 lat. Razem z Ukrainą oficjalnie negocjacje zaczęła dziś także Mołdawia. Co najmniej 9 osób zginęło, a około 30 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku Rosji na dwa największe miasta Ukrainy, czyli Kijów i Charków. W Kijowie zapalił się symbol miasta, klasztor Ławra Peczerska. Coraz więcej czasu spędzamy w internecie. Przeciętny Polak spędzi w nim łącznie w swoim życiu 26 lat i 2 miesiące. To o prawie 3 lata więcej niż szacowano jeszcze 4 lata temu. Takie badanie przeprowadziła firma NordVPN. Najwięcej czasu spędzamy na słuchaniu muzyki i oglądaniu filmów, a także na przeglądaniu mediów społecznościowych. Pies nie leczy, ale może skutecznie wspierać leczenie i rehabilitację. Dzisiaj ogólnopolski dzień dogoterapii. Eksperci mówią, że pies sam w sobie nie jest lekarstwem, ale dzięki swojej naturze poprawia samopoczucie pacjentów, motywuje do ćwiczeń, ułatwia przełamywanie lęków i kontakt z otoczeniem, a przy tym nie ocenia i nie okazuje zniecierpliwienia. 16 stopni na północy Polski, od 17 do 20 w pozostałej części kraju. Na północy najchłodniej, bo możliwe tutaj są burze, a razem z nimi potężne ulewy i silny wiatr. Od jutra zacznie się ocieplać, 1-2 stopnie dziennie. W przyszły weekend ma być już naprawdę ciepło, nawet gorąco.
1: Na przystanek klasyka.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

I to jest moc i to jest również absolutna klasyka polskiego rocka. To ONA w Rock Radio 20 minut po 13, a my już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który no wcale nie będzie ani wolniejszy, ani spokojniejszy, ani cichszy. Wręcz przeciwnie, dołożymy do pieca, wleci glam metalowy hymn od panów z Def Leppard z ich bestsellerowej płyty Hysteria, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: To jest bez dwóch zdań kawał niesamowitej ballady, no i podejrzewam, że to wczesne, bo wczesne, ale już poniedziałkowe popołudnie jest przyjemniejsze z taką dawką klasyki rocka, w tym wypadku od Deep Purple w Rock Radio. Za 29 minut będzie 14, a ja przypominam, że przed nami no, kolejny dzień poszukiwania rock'n'rollowca dnia. Na te poszukiwania oficjalnie wyruszamy po godzinie 15, w związku z tym będziemy czekali na wasze historie, przypałowe, pokręcone, niecodzienne. Można dzwonić, można wysyłać głosówki na Messengerze, a myślę, że zdecydowanie warto dzwonić i wysyłać głosówki na Messengerze, dlatego że dzisiaj poza tytułem Rock'n'Rollowca Dnia gramy o worek Rock Radia, a w tym worku nasz kubek i nasza koszulka. I gdybyście się zastanawiali, czy wasza historia do tego Rock'n'Rollowca Dnia się nadaje, no to posłuchajcie, jaką anegdotkę ma dla nas mój imiennik.
1: Moja przygoda miała miejsce w Portugalii dokładnie 10 lat temu. Pojechałem z ekipą 10-osobową na odpocząć, na wakacje, na 2 dni, takie szybkie. Siedzimy sobie w Alfamie, najstarszej dzielnicy Portugalii, malownicza, pomiędzy kamienicami, stołeczki, piwka, coś do palenia, wiadomo, humorki dopisują. Nagle pani przez okno wygląda, zaczyna nas krzyczeć, coś pokazywać. Mówimy, może jesteśmy za głośno, albo nas zaprasza do siebie. Więc 10-osobową ekipą weszliśmy po bardzo wąskich schodach tam do niej. Okazało się, że pani jest zamknięta, zatrzasnęła się. Wyważyliśmy jej drzwi. Pani obrigado, obrigado, czyli dziękuję. I dalej bawiliśmy się.
0: No powiem wam, że coraz dziwniejsze robią wstępy do tych filmów. Jeżeli chcecie zgłosić swoją historię do tytułu Rock'n'Rollowca Dnia, no to dzwońcie pod 224-0666, ale my nie oddzwaniamy, to jest dość istotne. Możecie również podesłać głosówkę na Messengerze, a dzisiaj gramy o worek, kubek i koszulkę Rock Radia. A już teraz słuchamy klasyki polskiego rocka od Human w Rock Radio.

ta gitara tutaj zdecydowanie robi robotę, ale w końcu nie ma co się dziwić. Wszak to Gary Moore, klasyka rocka z drugiej połowy lat 80. w Rock Radio. Za 19 minut będzie 14. My nie zapominamy też przy poniedziałku o klasyce polskiego rocka. Już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który po raz pierwszy został wydany na płycie, która jest prawdziwym białym krukiem, dlatego że ten krążek nosi tytuł Polskie Targi Estradowe 1975, a mam tutaj na myśli jeden z największych przebojów Budki Suflera. Już za chwilę go posłuchamy, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: Przestań wyć!
1: No i właśnie tak się robi klimat. To Koma. W newsach o 14 przekonamy się, jak drogie mogą być ciastka, jeśli mają odpowiednie nadzienie i jeśli częstuje nimi prokurator. A po 14 zapuścimy sobie prawdziwą heavy metalową petardę z początku lat 80. w Rock Radio.
2: Rock Radio.

0: Karoka. Tu Kuba Kaleta. Po 14 dołożymy do pieca razem z Judas Priest, ale zaczniemy od wiadomości.
1: Koniec limitu cen paliw. Za 2 tygodnie wygaśnie CPN. USA z Iranem porozumiały się w sprawie pokoju, potwierdzają to mediatorzy. Prokurator skazany za poczęstowanie ciasteczkami z marihuaną.
0: Newsy Rock Radia.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To koniec programu CPN. Premier Donald Tusk poinformował, że z końcem czerwca

0: Jeśli Iran będzie przestrzegać tej umowy, odmieni to Bliski Wschód na następne 50 lat, mówi w Fox News wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance.
1: Ono zakończy wojnę, sprawi, że Bliski Wschód stanie się regionem bardziej atrakcyjnym dla inwestycji, przyniesie dużo dobrobytu.
0: Wojna wybuchła pod koniec lutego. Amerykanie wspólnie z Izraelem zaatakowali Iran z powietrza. Prokurator skazany łącznie na 25 tysięcy złotych kary za poczęstowanie ciastkami z marihuaną. Ma zapłacić kobiecie, którą nimi poczęstował, 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia, 10 tysięcy wpłacić na cele związane ze zwalczaniem narkomanii i 10 tysięcy jako grzywnę. Poza tym przez 5 lat nie będzie mógł pracować jako prokurator. 51-letni prokurator poczęstował poszkodowaną w pokoju hotelowym w Lublinie. Polski Komitet Olimpijski może dziś wyrazić sprzeciw wobec swojego prezesa Radosława Piesiewicza i zablokować dalsze działanie PKOL-u. Trwa zgromadzenie sprawozdawcze. Krytykowany prezes próbuje utrzymać się na stanowisku, ale członkowie związku mogą po prostu nie przyjąć sprawozdań finansowych, a to w praktyce sparaliżuje dalszą działalność komitetu. Cezary Jaszczyk.
2: Organizacje mają do Piesiewicza szereg zarzutów. Od niegospodarności, przez podejrzenia o udział w aferze z wystawianiem fałszywych faktur, po związek z głośną ostatnią aferą zonda krypto. Pod koniec maja związki sportowe złożyły wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia walnego, na którym mogłoby dojść do odwołania prezesa. Piesiewicz do tej pory zgromadzenia nie zwołał, ale dziś musi się zmierzyć z krytyką na cyklicznym zgromadzeniu sprawozdawczym.
0: Piesiewicz poinformował właśnie, że zobowiązanie zonda krypto wobec polskich olimpijczyków zostało dzisiaj rano spłacone dzięki prywatnym sponsorom. Na piłkarskich mistrzostwach świata za nami pierwsze mecze potęg. Niemcy wygrali z Curaçao 7-1 i tak możemy być dumni, uważa selekcjoner maleńkiego debiutanta na imprezie Dick Advocat.
3: Ostatecznie i tak będziemy szczęśliwi, że byliśmy częścią największego turnieju piłkarskiego na świecie. Spodziewaliśmy się, że osiągniemy więcej, nie udało się. Oni byli bardzo mocni, ale nie załamujemy się. Nie ma nic wstydliwego w tym wyniku. Myślę, że możemy jeszcze sprawić niespodziankę w drugim i trzecim meczu.
0: Holandia zremisowała z Japonią 2-2. A dzisiaj wieczorem Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka oraz Belgia, Egipt.
4: Pogoda.
0: Uwaga na burze, padać może dzisiaj przelotnie w całym kraju, ale na północy Polski opady mogą być bardzo intensywne, a towarzyszyć im będzie silny wiatr. Temperatura dzisiaj od 15 stopni właśnie na północy do 20. W pozostałej części kraju będzie się robić cieplej, najbliższy weekend ma być upalny.
4: Na przystanek Klasyka.

0: radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: I to jest jeden z tych numerów, które niezawodnie dodają energii na resztę dnia. Klasyka rocka od Billego Idola w Rock Radio, prosto z lat 80., a konkretnie z ich pierwszej połowy. 20 minut po drugiej, a my już za chwilę posłuchamy sobie fragmentu bardzo dobrego numeru. Całego numeru, oczywiście nie jego fragmentu, fragmentu bardzo dobrego albumu, czyli trzeciej płyty studyjnej Bruce'a Springsteena, zatytułowanej Born to Run, czyli przeniesiemy się do połowy lat 70., więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio.

Inuszka Samochodzi, klasyka rocka od Red Hot, czyli Peppers w Rock Radio. Powiem wam, że ja tego numeru bardzo intensywnie słuchałem na Walkmanie w liceum, a ja do liceum na początku, ja nie jestem jeszcze aż tak doświadczony życiowo, żeby chodzić do liceum na początku lat 90. No wiecie, o co chodzi, prawda? W ogóle mam wrażenie, że dzisiaj jest jakieś takie ciśnienie nie za wysokie i że tutaj ten mój biorytm nie jest najkorzystniejszy, ale spokojnie. Z klasyką rocka można i takim przeciwnością losu stawić czoła i wyjść z nich z tarczą, z tych starć. Dobrze, bo po co ja to wszystko mówię? Mówię po to, żeby wam podpowiedzieć, co można porobić sobie w samym środku tygodnia, kiedy do weekendu jest jeszcze, no, trochę dużo czasu, a trochę mało, bo jesteśmy w samym środku tygodnia, a mianowicie chodzi mi tutaj o to, że możecie wpaść w środę do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM w Krakowie. Na co? Na tradycyjny środowy open mic, czyli na taką imprezę, na której może wystąpić każdy komik, który ma przygotowane chociaż kilka minut materiału i to możecie być również wy, dlatego że te open micowe sceny i mikrofony są otwarte również dla absolutnych amatorów, ale to nie znaczy, że na open micu nie pojawi się ktoś znany i lubiany z testem swojego premierowego materiału. Pewne jest to, że ten open micowy środowy wieczór w pubie 103.8 FM w Krakowie poprowadzi Zbychu Grabowski. Pewne jest też to, że impreza startuje o 19.00 i pewne jest też to, że pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w 103.8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. A już teraz startujemy z numerem, który jest oparty o prosty, ale jakże skuteczny gitarowy riff. To klasyka rocka od Yes w Rock Radio.

0: I to jest jeden z tych numerów, które usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od The Cars w Rock Radio. Mamy 18 minut do 15, a już za chwilę posłuchamy numeru, który no, dla wielu słuchaczy podejrzewam, że był pierwszym zetknięciem z twórczością Lombardu, dlatego że ten właśnie kawałek otwiera ich pierwszą płytę live. I tam pamiętacie pewnie, że najpierw ukazała się właśnie płyta live, czyli koncertówka, a dopiero później Lombard wydał swoją debiutancką płytę studyjną i właśnie koncertówkę otwiera kawałek, którego posłuchamy sobie już za moment, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: No i jest to bez dwóch zdań bardzo sympatyczny kawałek. Klasyka rocka Van Morrison z drugiej połowy lat 60. W newsach o 15 sprawdzimy, gdzie u nas w kraju po południu możemy się spodziewać największego zagęszczenia fanów klasyki rocka na metr kwadratowy, a po 15 stery rock radia przejmuje Rysiek Brzeziński, który będzie szukać rock'n'rollowca dnia. Już teraz podsyłajcie mu swoje albo cudze pokręcone przypałowe historie. Można dzwonić pod 224-0066 albo wysyłać głosówki na Messengerze. Dzisiaj gramy o worek rock radia, kubek rock radia i koszulkę rock radia i oczywiście o tytuł rock'n'rollowca dnia. Ja nazywam się Kuba Kaleta. Dzięki za dziś. Ponownie słyszymy się jutro od 10. Pa!
1: Tu Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: No dzień dobry, Turysiek Brzeziński melduje się na posterunku. Zaraz po 15:00 panowie z Lady Punk przypomną nam jeden ze swoich największych hiciorów z lat 80. A teraz sprawdzamy newsy.
2: Obława w Białej Podlaskiej. Mężczyzna zastrzelił przechodnia. Wyjątkowa operacja. Lekarze praktycznie przyszyli głowę pacjentowi. Fani jednego z najsłynniejszych zespołów rockowych Foo Fighters zjechali do Warszawy. Wieczorem koncert.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Białej Podlaskiej trwa obława za mężczyzną, który nad ranem śmiertelnie postrzelił przechodnia. Do zdarzenia doszło na parkingu przy ulicy Terebelskiej. Napastnik miał oddać kilka strzałów w kierunku przechodnia. Ofiara zmarła mimo natychmiastowej reakcji służb. Policja apeluje o pilny kontakt do wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat zdarzenia albo sprawcy. Wyjątkowa operacja w białostockim szpitalu. Świadkowie mówią, że lekarze praktycznie przyszyli głowę pacjentowi. Mówią lekarze, docent Tomasz Łysoń i profesor Urszula Kościuczyk.
3: Stwierdziliśmy, że praktycznie głowa odłączyła się od reszty ciała, przynajmniej jeśli chodzi o kręgosłup oczywiście. Pacjent miał niedowład kończyny górnej i jego stan neurologiczny się pogarszał.
4: W stanie, którym jest dzisiaj, to jest naprawdę fenomenalny, bym powiedziała. Jest wydolny oddechowo, ma założoną rurkę, przez którą ma możliwość komunikowania się.
2: A jak doszło do

0: czyli będą zarabiać co najmniej niecałe 13 tysięcy brutto. Pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją minimum 11,5 tysiąca. Dotyczy to pracowników na etacie, mówi Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
1: Podwyżki są zarezerwowane dla osób, które są zatrudnione w systemie umowy o pracę. Natomiast kwestia wynagrodzenia osób na umowach kontraktowych jest negocjowana zwykle pod koniec roku na następny rok. To jest ustalone i to niejako nie wchodzi w tę gestię.
0: Podwyżki dostaną też niemedyczni pracownicy, na przykład w sekretariacie. Płace wzrosły o blisko 9%. Żołnierze NATO z Litwy, Francji i Polski od jutra przez 10 dni będą ćwiczyć w rejonie Przesmyku Suwalskiego. To manewry pod kryptonimem Dzielny Dzik. Wojskowi proszą, by nie publikować w internecie ewentualnych zdjęć z przejazdu kolumn wojskowego sprzętu. Kapitalny turniej Kamila Majchrzaka, nasz tenisista, wygrał na trawie w Sertogenbosch imprezę rangi ATP 250. To największy sukces w jego karierze. Po drodze pokonał trzech tenisistów z pierwszej dziesiątki światowego rankingu. Jednego z nich w finale Australijczyka Alexa de Minaura 6-3, 2-6, 7-6.
2: No jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa. Piękny urywek mojej kariery i tego, co przeszedłem ja i przeszli moi najbliżsi i mój team.
0: Majchrzak awansował na najwyższe w karierze 47. miejsce w światowym rankingu tenisistów. Jeden z najpopularniejszych zespołów rockowych na świecie wystąpi dziś w Polsce. Amerykański zespół Foo Fighters zagra na Stadionie Narodowym w Warszawie, promuje nowy album. To grupa założona przez byłego perkusistę zespołu Nirvana.
3: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
4: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Kamienica. Możecie się tam wybrać na spektakl Niespodzianka. To komedia, która w żartobliwy sposób obnaża wiele prawdy dzisiejszych czasów. W rolach głównych zobaczymy Joannę Liszowską, Sambora Czarnotę czy Angelikę Piechowiek. Początek w czwartek o godzinie 19. Jutro możecie z kolei skorzystać z kina plenerowego w Parku Pięciu Sióstr na Ochocie. To idealna propozycja dla miłośników dobrego filmu. W najbliższy wtorek będzie można zobaczyć produkcję Ostatni Wiking. Początek o 21, a wstęp jest wolny. Więcej szczegółów oraz cały repertuar znajdziecie w internecie. W środę z kolei będziecie mogli wziąć udział w wydarzeniu pod nazwą Frisbee na Mokotowie. Zajęcia są przeznaczone zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Chętni nauczą się poprawnych technik i zagrają pierwszy mecz. Start o 16:30 na polu mokotowskim obok boiska do siatkówki plażowej.
3: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
0: Od 15 do 20 stopni. Najchłodniej dzisiaj na północy Polski, tu możliwe burze. Padać może wszędzie, ale wszędzie też całkiem sporo przejaśnień. Od jutra coraz cieplej i tak w najbliższy weekend nawet 30 stopni.
3: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

Kawałek, który pojawił się w znakomitej, na znakomitej kompilacji muzycznej, która posłużyła jako swego rodzaju ilustracja do filmu Strażnicy Galaktyki, część druga. Bardzo lubię wracać do tego i innych soundtracków właśnie ze Strażników Galaktyki. Są naprawdę przepełnione świetnymi numerami. The Sweet i Fox on the Run jest Rock Radio i jest klasyka rocka, a ja przypominam, że jak co dzień od poniedziałku do piątku poszukuję rock'n'rollowca dnia, czyli osoby, która może pochwalić się przed nami wszystkimi swoją lub cudzą najbardziej pokręconą historią z życia wziętą. Może być to coś, co wydarzyło się wam wczoraj, przedwczoraj albo i 10 lat temu. Nieważne. Ważne, żeby było naprawdę przypałowo. No i żeby zgłosić taką historię, to trzeba zadzwonić. 2244-066 to jest ten numer, pod który możecie zadzwonić, ale możecie też wysyłać wiadomości głosowe na Messengerze Rock Radia i opowiadajcie, co tam wam się przytrafiło kiedyś, co doprowadza innych do łez, oczywiście ze śmiechu, a do wygrania macie dzisiaj worek Rock Radia, a w nim koszulka i kubek ceramiczny, także fantastyczny zestaw, który można ze sobą zabrać praktycznie na każdą okazję. A my teraz w Rock Radiu słuchamy Supertramp, It's Raining Again, oby nie padało za często, a ja czekam na rock'n'rollowca dnia.

Pięknie te lata 80. brzmiały. Oj, to była naprawdę wspaniała dekada. Supertramp, It's Raining Again, rok 82 w Rock Radio. Natomiast za chwilę sobie posłuchamy też czegoś z tej dekady. Nieco późniejsze lata, bo rok 87, wtedy to zespół U2 wydał genialną płytę, czyli The Joshua Tree, a na niej znalazł się jeden z wielu przebojów, który za chwilę posłuchamy. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

No muszę wam się przyznać, że jeżeli chodzi o Marillion, to zdecydowanie wolę ten okres, kiedy to Fish był na wokalu. To, co się działo w latach 80., to jest coś naprawdę niesamowitego, ale żeby być też uczciwym, to ten okres, który trwa od 89. ze Steve'em Hogarthem na przodzie, też ma naprawdę swoje piękne momenty, a to jest jeden właśnie z takich momentów. Kawałek Nomen Omen pod tytułem Beautiful, czyli no, o pięknie co nieco. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka, a jeśli chodzi o inne piękne kawałki, to je znajdziecie na stronie rockradio.pl, bo cały czas można głosować na notowanie numer 205 waszej ulubionej rockowej listy przebojów, czyli klasycznej dziesiątki. I wśród utworów, czy też artystów, których możecie znaleźć na naszej stronie, znajdziecie kawałki między innymi Manamu, Rage Against the Machine, The Verve, The Doors, Tiltu i nie tylko. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo, jest z czego wybierać, ale wy jeszcze w międzyczasie możecie nam wysyłać swoje propozycje kawałków, które chcielibyście usłyszeć w ramach klasycznej dziesiątki Rock Radia. Wszystkie informacje na ten temat znajdziecie na naszej stronie rockradio.pl, a my teraz posłuchamy czwórki panów z Liverpoolu, którzy potrzebują pomocy. No to, żeby ta pomoc była jak najbardziej realna, to dajcie jak najgłośniej teraz, bo to The Beatles i Help.

0: Kawałek o Józku, który miał być pierwotnie Wojtkiem, ale ze względu na lata, w jakich ukazał się ten kawałek, no to trzeba było co nieco pozmieniać tak, żeby w razie czego nikt się nie doczepił. Józek, nie daruję ci tej nocy, czyli Bajm w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka pod to poniedziałkowe popołudnie. No i nie straszna nam ta reszta dnia, czy to deszczowa, czy pogodna, czy w korkach, czy bez nich. Pamiętajcie, że klasyka rocka zawsze tutaj u nas znajdziecie i na naszej aplikacji, a już za chwilę usłyszycie Bryana Adamsa z jednym z wielu hitów, które zawarł na płycie Reckless z lat 80. Także możecie sobie pozgadywać, co za chwilę usłyszycie.
1: Tu Rock Radio.

Legenda rocka światowej klasy, czyli Janis Joplin i Piece of My Heart w Rock Radio. Za chwilę już będzie 16. Śpieszmy się kochać, truskawki tak szybko się kończą. Ta myśl będzie rozwinięta w newsach już za parę minut, także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Turysiek Brzeziński po 16:00. Zapuścimy sobie niesamowite hity The Police, Mysłowic i nie tylko. A teraz pora na newsy i pogodę.
2: Polska czeka z przekazaniem kolejnej partii migów Ukrainie. Polskie dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie. Śpieszmy się jeść truskawki. Sezon może się szybko skończyć.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samoloty MiG-29, które Polska jest gotowa przekazać Ukrainie do walki z Rosją, są nadal w Polsce. Nie zostaną przekazane, dopóki Ukraina w ramach umowy nie zobowiąże się do przekazania Polsce swojej technologii dronowej. Poinformował o tym właśnie wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Szymon Kępka.
3: O planach przekazania Ukrainie pozostałych w polskim wojsku MiG-29 MON informował już pod koniec ubiegłego roku. Chodzi o poradzieckie maszyny, które od lat służą w polskich siłach powietrznych i są stopniowo zastępowane nowocześniejszym sprzętem, między innymi samolotami FA-50 i F-35. Kluczowe są jednak ustalenia z Ukrainą, by ta w zamian za maszyny przekazała nam technologie dronowe. Wiceszef MON Cezary Tomczyk.
4: Umówiliśmy się ze stroną ukraińską na transfer technologii. Jeżeli ta sprawa zostanie domówiona, to zakończy się sukcesem. Budujemy swoje zdolności dronowe. Chcielibyśmy móc też w tych zdolnościach ukraińskich korzystać. I oczywiście przekażemy sprzęt Ukrainie, jeżeli ta sprawa zostanie dopięta.
3: Zapowiedzi przekazania myśliwców wywołały też spór między rządem a Pałacem Prezydenckim. Przedstawiciele prezydenta twierdzili, że nie byli informowani o szczegółach decyzji, czemu resort obrony zaprzeczał.
2: Dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie. To więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Takie są wyniki raportu Internet Dzieci 2026. Niemal cały ten czas pochłania smartfon. Co trzecie dziecko otwiera TikToka jeszcze przed wyjściem do szkoły między 6 a 8 rano, a co czwarte ma włączony internet jeszcze po północy. Mówi Magdalena Bigaj z Fundacji Instytut Cyfrowego

0: wolnego. Nauczycieli rekomendują też więcej transparentności w pracy i wsparcia ze strony dyrektorów w sporach z rodzicami. Sanepid tymczasem przed wakacjami skontrolował obiekty noclegowe na Warmii i Mazurach. Zdecydowana większość z ponad 50 skontrolowanych obiektów noclegowych jest w pełni przygotowana do przyjęcia wakacyjnych turnusów. Po raz pierwszy kontrolerzy nie wystawili żadnego mandatu. Nawet o 70% mniej truskawek w skupach niż w ubiegłych latach. W tym roku sezon na słodkie owoce może zakończyć się wyjątkowo szybko, nawet za kilkanaście dni. Co się dzieje z truskawkami? Pytamy o to w jednym z największych w Polsce truskawkowych zagłębi w okolicach Goławina na Mazowszu. Producenci mówią, że owoce przemokły z powodu ostatnich deszczów.
1: Przykładowo, jak rwane było 2,5 tysiąca do południa, tak teraz 2 tysiące nawet nie urywamy na cały dzień.
2: Truskawka dostanie ciepła i się będzie roztapiała i będzie gniła.
0: Bo zaraz mają przyjść upały.
3: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
4: Natalia Kuśmierz zapraszam. Na początek propozycja od sceny Relax. Możecie się tam wybrać na spektakl Optymiści, czyli Nasi w Egipcie. To komedia o rodzinie, która po raz pierwszy wspólnie wyjeżdża na wakacje za granicę. Dobra zabawa gwarantowana. Początek w sobotę o 16. Szczegóły są dostępne w internecie. Teraz sportowa propozycja. Już jutro szykuje się joga w Parku Skaryszewskim. Uczestnicy poćwiczą na polanie w pobliżu Ronda Waszyngtona. Organizatorzy proszą o przeniesienie własnych mat. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Początek o 17.40. Na koniec jeszcze propozycja dla tych, którzy lubią robić zdjęcia. Fotoplastikon Warszawski zaprasza na zajęcia fotograficzne. Uczestnicy nauczą się robić klasyczne odbitki srebrowe, a to technika wywoływania fotografii metodą ciemniową. Zajęcia są kierowane zarówno do fotografów, jak i amatorów. Początek w najbliższą środę o godzinie 18.
3: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
0: Przelotne opady dzisiaj możliwe w całej Polsce, a na północy szczególnie intensywne, możliwe też burze. No i właśnie na północy najchłodniej, około 15 stopni, w pozostałej części kraju od 17 do 20. Jutro deszcz już tylko na północy Polski, poza tym trochę słońca i cieplej, do 22 stopni.
3: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

ależ to ciągle jest przepiękny kawałek, mimo upływu lat, mimo tego, że już ma prawie 30 lat właśnie, no to wciąż tego słucha się świetnie, jakby to wyszło dopiero co dzisiaj albo wczoraj. Goo Dolls, Iris, Miasto Aniołów. Pamiętacie taki film? Jest rock radio i jest klasyka rocka. A przypominacie sobie może jakieś swoje rock'n'rollowe historie z życia wzięte? Albo widzieliście, jak wasi znajomi odwalają coś przypałowego? No to warto zadzwonić i zgłosić się, by uzyskać miano rock'n'rollowca dnia i przy okazji zgarnąć worek rock radia, a w nim znajdziecie też kubek ceramiczny i koszulkę. Historie swoje zgłaszacie pod numerem 22 44 066 lub za pomocą Messengera rock radia. Tam nagrywacie głosówki. Legenda rocka światowej klasy, czyli Janis Joplin i Peace.

I tak można by bez końca śpiewać to la la la la la, byle humor dopisywał Iggy Pop, The Passenger w Rock Radio. Za chwilę z kolei pojawią się tu AC/DC czy Jefferson Airplane, a dziś pod wieczór około 20, no to na scenie w Warszawie pojawią się Foo Fighters. Oj, zazdroszczę tym wszystkim, którzy pójdą dzisiaj na PGE Narodowy i oby was dzisiaj akustyka tego miejsca nie zawiodła, żeby wszystko było dobrze słychać. W każdym razie właśnie u nas będzie dobrze słychać więcej klasyki rocka, więc zostańcie po prostu z Rock Radiem.

0: Dla każdego, kto współcześnie myśli o sobie jako o hippisie, to jest pozycja obowiązkowa Jefferson Airplane i Somebody to Love. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Fajnie, że dzwonicie, fajnie, że nagrywacie głosówki na Messengerze Rock Radio, fajnie, że stajecie w szranki o miano rock'n'rollowca dnia, czyli osoby, która ostatnio lub i 10 lat temu odwaliła coś nieziemskiego, coś przypałowego. Dzwonicie pod numer 22244066 lub nagrywacie właśnie głosówki na Messengerze Rock Radio. Do zgarnięcia mam dzisiaj dla Was worek z kubkiem ceramicznym i koszulką Rock Radia. No i mamy właśnie na przykład takie głosy.
1: Kiedyś stałam się rock'n'rollowcem, dawno, dawno temu. Padał deszcz, byłam w Pieninach, na spływie Dunajca, płynęłam, piękne słońce, flisacy opowiadali historię. Nagle zerwała się burza, deszcz. Tak padało, że byłam mokra po suche nitki, jak to mówią, majtki były mokrutkie. I co? Wysiadłam w Szczawnicy, a tam słońce świeci. Jak wyglądałam wśród ludzi, jak wracałam do drugiej miejscowości? Normalnie śmiechu warte. Wszyscy patrzyli jak na mnie, jak wryci. Gdzie ja byłam? Buziaczki, pozdrawiam Was. Lucyna z Wrocławia.
2: Witam w programie Trafiony, Zatopione.

kawałek, od którego właściwie wszystko się zaczęło, jeżeli chodzi o historię The Cure i ich podbój świata, no bo przecież dzięki temu kawałkowi do dzisiaj są na ustach właśnie całego rockowego świata. Boys Don't Cry. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. A co za chwilę pojawi się w waszych głośnikach i w moich też, no bo będę jak najgłośniej razem z wami słuchał The Cars, Texas i nie tylko. Także pozostańcie cały czas z Rock Radiem.

0: drodze.
1: Szczególnie nieprzyjemne warunki do jazdy na północy Polski. Tutaj możliwe dziś burze do późnego wieczora. I może być ślisko. Na drodze S7 z Elbląga do Ostródy samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Zakończyły się za to utrudnienia w Wielkopolsce na drodze Jarocin-Pleszew, krajowa 11. Tutaj samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba ranna.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

kawałek, który swoje pierwsze życie miał w roku 73, a drugie życie zyskał dzięki Eminemowi w latach 2000. Aerosmith, Dream On w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. Za chwilę z kolei posłuchamy newsów, bo zbliża się 17, także nigdzie nie uciekajcie i pamiętajcie, by być na łączach z naszą rock radiową aplikacją.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Zaraz po 17:00 w waszych głośnikach zagoszczą Klaus Mittwoch, Slade, Faith No More i nie tylko. A teraz czas na newsy.
2: Policja wyjaśnia sprawę zabójstwa w Białej Podlaskiej. Prosi, by nie spekulować. Ukraina zaczyna formalne negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Krótka rozmowa prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Kamery uchwyciły wymianę zdań Nawrockiego z Trumpem.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja prosi, by nie spekulować w sprawie strzelaniny, do której doszło w Białej Podlaskiej. Rano mężczyzna zastrzelił przechodnia. Na miejscu pracują służby, mówi prokurator Marcin Kozak.
3: Chciałbym uspokoić opinię publiczną, że w tej sprawie policja robi wszystko to, co jest niezbędne, aby zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz aby ująć sprawcę. Trwa obława policyjna, że tak użyję takiego kolokwialnego sformułowania. Jakie czynności są podejmowane w ramach tej obławy? No to jest między innymi zatrzymywanie profilowanych pojazdów, tak, zatrzymywanie, legitymowanie osób, a także zweryfikowanie wszelkich informacji, które mogą napływać od obywateli. Do czasu, kiedy nie będziemy mieli pewności, że mamy do czynienia z ujęciem sprawcy, no to wszelkie informacje udzielane w tym zakresie byłyby tylko czystymi spekulacjami.
2: Według oficjalnych informacji lubelskiej policji ofiara to 44-letni obywatel Rosji. Rodzice uczniów ze szkół w Białej Podlaskiej dostali informację, że dzieci po zajęciach należy odebrać osobiście. Ukraina i Mołdawia zaczynają dziś formalne rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Zapoczątkują je konferencje międzyrządowe z tymi dwoma państwami, podczas których otwarty zostanie pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny. Obejmuje on takie kwestie jak praworządność, funkcjonowanie instytucji demokratycznych i reforma administracji. Prezydent Karol Nawrocki przebywa w Stanach Zjednoczonych z nieoficjalną wizytą. Dziś ma rozmawiać na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem. W nocy na zaproszenie świętującego 80. urodziny Donalda Trumpa prezydent wziął udział w gali mieszanych sztuk walk przy Białym Domu. Z jednej strony piłkarskie emocje, z drugiej polityka i zbrojny konflikt między dwoma uczestnikami mundialu. W nocy polskiego czasu na Mistrzostwach Świata zadebiutuje reprezentacja Iranu, a budzi ona kontrowersje. Drużynę krytykują sami Irańczycy mieszkający w Stanach.
4: To nie jest drużyna piłkarska, to jest drużyna reżimowa. Oni wspierają reżim, dlatego jesteśmy

0: Zakłada ona m.in. wstrzymanie działań wojennych na lądzie i w powietrzu oraz gwarantuje otwarcie cieśniny Ormus. Rząd chce ograniczyć szarą strefę najmu turystycznego. Gminy będą mogły wyznaczać strefy zakazu, a mieszkania na wynajem mają się znaleźć w centralnym rejestrze. Za omijanie tego obowiązku groziłaby kara 50 tysięcy złotych. Na razie projekt jest przygotowywany. Autorzy zmian podkreślają, że nierejestrowany wynajem krótkoterminowy stanowi nieuczciwą konkurencję wobec hoteli i pensjonatów.
1: Pogoda.
0: Dużo deszczu dzisiaj spadło, szczególnie na północy Polski. Tutaj możliwe burze, a także silny wiatr, miejscami grad. W pozostałej części kraju też deszczowo, ale z przejaśnieniami, a temperatura od 15 do 20 stopni. Od jutra każdego dnia coraz cieplej. W weekend ma być upalnie.
2: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Rock Radio, klasyka rocka od Faith No More, a teraz pora zajrzeć do naszego rockowego kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: Przenosimy się do roku 1999. To właśnie wtedy Polska dołączyła do NATO, w Kosowie zakończyła się wojna, a Borys Jelcyn ustąpił ze stanowiska prezydenta Rosji, oddając je wiadomo komu. W 1999 do kin trafiły takie filmy jak Matrix, Szósty Zmysł, pierwsza część Gwiezdnych Wojen Mroczne Widmo czy Killerów Dwóch. Wtedy też swoje premiery miały takie płyty jak Miłość w czasach popkultury Mysłowic, Americana The Offspring czy Californication Red Hot Chili Peppers. I dokładnie 15 czerwca 1999 roku Carlos Santana wydał swoją 18. płytę zatytułowaną Supernatural. To był czas, kiedy Santana miał już za sobą ponad 3 dekady kariery, ale nie znajdował się akurat w szczycie popularności. Na szczęście na jego drodze stanął producent muzyczny Clive Davis, który zaproponował mu odważny pomysł – połączyć latynoski rock, do którego Santana przyzwyczaił swoich słuchaczy, z młodymi gwiazdami końca lat 90. Okazało się to strzałem w dziesiątkę.

0: Na Supernatural pojawiła się cała plejada popularnych wtedy artystów. Lauryn Hill z The Fugees, Eagle Eye Cherry, Rob Thomas, Everlast czy Dave Matthews, ale znalazło się też miejsce dla starego znajomego, czyli Erika Claptona. Płyta Supernatural wskrzesiła karierę Carlosa Santany i stała się jednym z jego największych osiągnięć. Sprzedała się w ponad 30 milionach egzemplarzy oraz zdobyła 9 statuetek Grammy, wyprzedzając Thriller Michaela Jacksona. Warto jeszcze wspomnieć, że dwa największe hity z Supernatural, czyli Smooth i Maria Maria, były numerami 1 na amerykańskiej liście przebojów łącznie przez 22 tygodnie, co daje około 5 miesięcy całkowitej dominacji Carlosa Santany w Ameryce.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

Ależ tutaj rozgrzali towarzystwo, to Santana i Rob Thomas, czyli Smooth w Rock Radiu, najlepsza klasyka rocka. Za chwilę z kolei posłuchamy sobie czegoś, co słychać na wszystkich stadionach świata, może i na tym mundialu też, a wcześniej jeszcze Creedence Clearwater Revival. Później z kolei wyłonimy dzisiejszego rock'n'rollowca dnia, także nigdzie nie uciekajcie, no i pamiętajcie, by mieć na słuchu aplikację Rock Radio.

0: kawałek, który śpiewany jest na stadionach na całym świecie. The White Stripes Seven Nation Army. W Rock Radiu najlepsza klasyka rocka. Natomiast teraz pora w końcu wyłonić rock'n'rollowca dnia, czyli osobę, która podzieliła się z nami dzisiaj swoją lub cudzą najbardziej pokręconą historią z życia wziętą. Do wygrania jest dzisiaj worek Rock Radia, a w nim kubek ceramiczny i koszulka. Dzwonicie pod numer 22244066 lub nagrywacie głosówki na Messengerze Rock Radia. No to słuchamy właśnie rock'n'rollowczyni dnia.
1: Cześć, na rock'n'rollowca dnia nominuję siebie sprzed półtora roku. Teraz i wtedy też pracowałam jako kurier miejski w Poznaniu. No i zwykle jeździmy po mieście, ale jak czasem się zdarzają też takie specjalne kursy w ramach usługi, która się nazywa ekspres drogowy. I zarówno dzieje się to po kraju, jak i też jest możliwa trasa jakby po Europie na przykład. No i też właśnie wtedy zadzwonił do mnie szef i powiedział, w sumie zapytał się, czy chciałabym jechać do scyzoryków. Ja się oczywiście no, bardzo ucieszyłam, bo kurczę, no super, pojadę do Szwajcarii, tak sobie wtedy pomyślałam. I no i zgodziłam się, jakby czekając na dalsze jakieś tam informacje. W międzyczasie zadzwoniłam do mamy, do taty, do chłopaka, tam jeszcze do jakiejś tam koleżanki czy kolegi, bo bardzo, bardzo się ucieszyłam, że jadę do Szwajcarii. Ale właśnie ta Szwajcaria okazała się nie być Szwajcarią, tylko Kielcami. I właśnie pojechałam sobie do Kielc, też było super, ale najadłam się dużo wstydu przez moją impulsywność i przez to, że właśnie wszystkim opowiadałam, że jadę do Szwajcarii właśnie w super trasę, przygoda, góry i tak dalej, a pojechałam do równie pięknych Kielc. Scyzory, scyzory, tak na mnie wołają.
2: Rock'n'rollowiec dnia w Rock Radio.

Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam taką dawkę, solidną dawkę niezobowiązującego i wesołego rock'n'rolla. A to oferują panowie ze Status Quo. Whatever You Want w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka podczas tego poniedziałkowego popołudnia. Mam nadzieję, że już powoli docieracie do swoich domów, w miejsca, w których możecie sobie posłuchać spokojnie kawałków. Między innymi od Third Eye Blind czy The Cardigans, a tych usłyszycie za chwilę, więc bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: Siódemce.
1: Ślisko dzisiaj na drogach. I tak koło Elbląga na Siódemce samochód uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Dwie osoby ranne w województwie lubelskim, droga Łuków-Siedlce. Kolizja dwóch samochodów. Droga jest zablokowana. I jeszcze przewrócona ciężarówka. To z kolei między Łochowem a Mińskiem Mazowieckim na Mazowszu. Droga numer 50. Wprowadzono ruch wahadłowy.
0: Klasyka rocka.

0: Out w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka, a już za chwilę będzie 18. W newsach o tej porze usłyszycie m.in. o tym, ile jest osób oczekujących na specjalne medale z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego. Więcej niebawem. Bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Turysiek Brzeziński, po 18:00 zapuścimy sobie genialną klasykę rocka od Fleetwood Mac, Genesis i nie tylko, ale wcześniej pora na newsy i pogodę.
2: Policjanci ustalili tożsamość ofiary strzelaniny w Białej Podlaskiej, miejski audyt w szpitalu, w którym pracuje radny KO i czarny dzień szefa PKO Radosława Piesiewicza.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Policjanci wiedzą już, kim jest ofiara strzelaniny w Białej Podlaskiej. To 44-letni Rosjanin. Cały czas trwają poszukiwania sprawcy. Mieszkańcy powinni zachować ostrożność, mówi rzecznik wojewódzkiej policji w Lublinie Andrzej Fijołek.
3: Jeżeli widzieli takiego mężczyznę oddalającego się z takiego miejsca, czy mężczyznę, który ma przy sobie broń, o to, żeby nie dokonywać jakiegoś ujęcia tej osoby, tylko przekazywać nam informacje, żeby w sposób bezpieczny można było go zatrzymać.
2: Sprawą zajmuje się prokuratura. Warszawa i samorząd lekarski reagują na kontrowersje wokół pracy młodego lekarza i zarazem radnego KO Dawida Kacprzyka. W zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. Z ustaleń portalu Zero.pl wynika, że Kacprzyk tylko w zeszłym roku przepracował w szpitalu prawie 4000 godzin, czyli blisko 11 godzin dziennie. Przy czym pracę zawodową łączył z pracą radnego, aktywnością w partii i występami w mediach. Dlatego Naczelna Izba Lekarska zawiadomiła rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Ma wziąć pod lupę dyżury Kacprzyka, mówi rzecznik NIL Jakub Kosikowski.
4: Czy faktycznie doszło do takiego czynu jak opuszczenie miejsca dyżuru? Z naszej perspektywy, jeżeli tak było, to jest to przewinienie zawodowe.
2: A za to grożą konsekwencje, nawet odebranie prawa do wykonywania zawodu. W szpitalu południowym ruszył już audyt. Podobne rozpoczęły się także w pozostałych miejskich szpitalach, w których działają SOR-y. To jawne wotum nieufności dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak wyniki głosowań dzisiejszego walnego zgromadzenia PKO-lu komentuje część organizacji sportowych. Członkowie zgromadzenia nie przyjęli sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności zarządu komitetu. Przyjęli natomiast uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia, które zajęłoby się odwołaniem prezesa PKO-lu Radosława Piesiewicza, bo ten sam nie dopuszcza do jego zwołania. A po dzisiejszym walnym zgromadzeniu mówił tak.
5: Były uchwały, które nie powinny mieć miejsca, ale zwrócę się do komisji rewizyjnej i zwrócę się do organów, żeby sprawdziły prawidłowość, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa i zgodnie ze statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2: I jak zapowiedział, mimo dużej opozycji wśród związków sportowych i ciążących na nim poważnych zarzutów, m.in. o niegospodarność, w przyszłym roku Piesiewicz zamierza ponownie kandydować na szefa komitetu. Będzie spotkanie prezydenta z ministrem obrony po powrocie Karola Nawrockiego z USA. Prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował, że Karol Nawrocki chce podzielić się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem informacjami m.in. na temat amerykańskiej obecności w Polsce. Przydacz dodał, że publiczne zapewnienie Donalda Trumpa o dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich w Polsce zostało podtrzymane. 160 tysięcy osób czeka na decyzję prezydenta w sprawie przyznania medali za długoletnie pożycie

0: tenisowego rangi WTA 250 w Hamburgu. To zawody rozgrywane na mączce, które odbędą się w drugiej połowie lipca po zakończeniu Wimbledonu. Tymczasem Kamil Majchrzak awansował z 76 na najwyższe w karierze 47 miejsce w rankingu ATP. Natomiast Hubert Hurkacz po raz pierwszy od 8 lat jest poza pierwszą setką. Spadł z 96 na 103 pozycję. Prowadzi niezmiennie Włoch Jannik Sinner.
1: Pogoda. Noc deszczowa wszędzie poza zachodem kraju, a jutro przelotny deszcz na północy i wschodzie, ale przejaśnień nigdzie nie zabraknie. A na termometrach zobaczymy od 16 stopni na Suwalszczyźnie, przez 18 na Mazowszu i Pomorzu, do 23 na Dolnym Śląsku.
2: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

W Rock Radio zawsze aktualna klasyka rocka, czyli Genesis i Land of Confusion z roku 86. Wtedy właśnie w roku 86 panowie naśmiewali się z ówczesnych polityków, ale myślę, że od tamtego momentu, czyli 40 lat do przodu, wiele się nie zmieniło. W każdym razie dziś po 22 na pewno na chwilę chociaż zmieni się to, że zamiast muzyki usłyszycie rozmowę z niezłym gościem Rock Radia. A dziś przypomnę wam swoją rozmowę z Krzysztofem Grabowskim, perkusistą Dezertera. W niej podjęliśmy się takich tematów jak ostatnia płyta Dezertera, czyli Wolny Wybieg, a także o tym, że Krzysztof w pewien sposób przewidział przyszłość i to, że ludzie będą zafascynowani na przykład teorią płaskiej ziemi. I to aż zanadto. Więcej dziś po 22 w audycji Niezły Gość. Przypominam, rozmowa z Krzysztofem Grabowskim, perkusistą Dezertera. Zapraszam serdecznie. No ale teraz też nigdzie nie uciekajcie, no bo w Rock Radio dalej słuchamy klasyki rocka. No i mamy teraz na rozkładzie Nirwanę i ich genialny numer In Bloom z płyty Never.

cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biorę.

Podobno po usłyszeniu tego kawałka na żywo w Sopocie Czesław Niemen podszedł do Grzegorza Ciechowskiego i powiedział: gratuluję, mistrzu. No to jest najlepszy chyba stempel jakości, jeżeli chodzi o nasze polskie podwórko. Obywatel GC, tak, tak, to ja. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. A już za chwilę posłuchamy sobie numerów Electric Light Orchestra czy Edyty Bartosiewicz. Także nigdzie nie uciekajcie i pamiętajcie, by mieć na słuchu naszą rockradiową aplikację.

w Rock Radiu Klasyka Rocka od Edyty Bartosiewicz, czyli Szał. No i można było sobie naprawdę nieźle poszaleć. Tak jest, gramy tutaj cały czas najlepszą klasykę rocka. Natomiast zmieniając nieco temat, pewnie słyszeliście już o tym, że zespół Deep Purple szykuje się do wydania kolejnej płyty pod tytułem Splat. Ma się ukazać 3 lipca. No i pierwsze dwa single z tego albumu już słyszeliśmy. Są to otwierające płytę Arrogant Boy i Diablo. No i w związku z wydaniem tej płyty zespół wyrusza w turnę, a przecież w 2017 roku panowie z Deep Purple pojechali w pożegnalną trasę koncertową, no ale niedawno w wywiadzie dla Total Rock Don Airey, czyli klawiszowiec grupy, powiedział: zagraliśmy pożegnalną trasę w 2017 i po jej zakończeniu Ian Paice powiedział: dzięki Bogu to koniec, możemy znowu być normalnym zespołem. I tak jest nadal. Nagraliśmy płytę, wyruszamy w trasę, robimy swoje bez tej całej pompy. No i to jest niezłe podejście jak na tak zwanych emerytów. Warto przypomnieć, że panowie zagrają 8 października w Łodzi w Atlas Arenie. No to posłuchajmy teraz sobie coś od Deep Purple. When a Blind Man Cries, proszę bardzo.

Nie ma to jak piosenki o miłości prawie że wieczorową porą. Toto Stop Loving You podczas tego późnego poniedziałkowego popołudnia. A już za chwilę usłyszycie u nas kawałki Johna Parra, Hey i nie tylko, więc wypada zostać z Rock Radiem i cały czas cieszyć się najlepszą klasyką rocka.

0: drodze.
1: Po południu, wieczorem i w nocy nadal może przelotnie padać, więc warunki do jazdy chwilami będą trudniejsze. A jak jeździ się teraz? Radzę Wam omijać Krajową 50 na Mazowszu. Chodzi o odcinek Łochów-Mińsk-Mazowiecki. Po tym jak w pobliżu miejscowości Wójty wywróciła się ciężarówka, obowiązuje tam ruch wahadłowy.
0: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: i próbowało się zagrać dobrze ten kawałek w Guitar Hero Heart i Barracuda. Jest rock radio, jest klasyka rocka. A już za chwilę będzie 19, jak zwykle o tej porze sprawdzimy newsy, więc nigdzie nie uciekajcie i pamiętajcie, by mieć na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Tu Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Hej, Turysiek Brzeziński, zaraz po 19:00 zapuścimy sobie hiciory George'a Harrisona, Foreigner i nie tylko, ale wcześniej pora na newsy.
2: Lekarz milioner i radny KO Dawid Kacprzyk odchodzi z partii. Inflacja w maju zaskoczyła ekonomistów pozytywnie. Będą też wyniki badania dotyczącego finansowej moralności Polaków.
0: Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Dawid Kacprzyk, młody lekarz i zarazem warszawski radny KO, odszedł z partii. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że przyjął jego rezygnację z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. O Kacprzyku zrobiło się głośno w związku z jego imponującymi zarobkami jako koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. W zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Pojawiły się jednak wątpliwości dotyczące przepracowanego przez lekarza czasu, bo szpitalne dyżury, które miałyby trwać blisko pół doby codziennie, łączył jeszcze z pracą radnego, aktywnością w partii i występami w mediach. Dlatego władze Warszawy zarządziły audyt w Szpitalu Południowym. Czasowi pracy Kacprzyka przyjrzy się też rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów. Mimo drogich paliw była niższa niż przewidywali. Wyniosła 3,1%. Tym, co wyhamowało wzrost cen, była żywność, która w porównaniu z kwietniem potaniała. Spadły zwłaszcza ceny warzyw.
3: To z jednej strony jest efekt bardzo dobrych zbiorów zeszłorocznych, wejścia na rynek nowalijek, czyli nowych, świeżych owoców i warzyw, no jak i też i napływu tanich warzyw z importu.
2: Tłumaczy Kamil Pastor, ekonomista PKO Banku Polskiego i dodaje.
3: Poza warzywami taniały kolejny miesiąc z rzędu oleje i tłuszcze, tutaj jest kwestia masła, jak i też czekolada.
2: Tanieją też wieprzowina i cukier. Tradycyjnie wyższe były w maju natomiast koszty utrzymania mieszkania, jak czynsz, woda i wywóz śmieci, a także usługi. Wstępne porozumienie USA-Iran podpisane. Jak zapowiedzieli przedstawiciele USA, szczegóły zostaną opublikowane w ciągu 1-2 dni, a oficjalna ceremonia podpisania dokumentu odbędzie się w piątek w Genewie. Bombardując Ławrę Peczerską w Kijowie, Rosja uderzyła w ukraińską Jasną Górę, mówią eksperci. Jednym ze świadków uderzenia był prezes fundacji Humanos Emergency Medical Team, Piotr Skopiec.
4: Zapytaliśmy, czy możemy wejść jako ratownicy, też strażacy z Polski, żeby ewentualnie pomóc albo chociaż no, zobaczyć, jak ta tragedia wygląda. I w tym momencie wyleciał kolejny dron. Usłyszeliśmy odgłos lecącej kosiarki do trawy spalinowej. Po chwili nastąpił wybuch, który strącił jedną z kopułek z wieży, która obramowuje Ławrę.
2: W ataku Rosji na Ukrainę minionej nocy w sumie zginęło co najmniej 11 osób. I na koniec zmieniamy temat. 88% Polaków twierdzi, że długi należy oddawać. To z pozoru dużo, ale 10 lat temu twierdziło tak 97%. Z raportu Moralność finansowa Polaków wynika też, że ponad połowa usprawiedliwia kombinowanie, mówi Marcin Czugan ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
5: Najbardziej niepokoi przyzwolenie na działania, które utrudniają skuteczne dochodzenie należności. Pracę na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę, czy zmianę rachunków bankowych w celu uniknięcia egzekucji komorniczej.
2: 54% Polaków jest zapłaceniem gotówką bez rachunku, żeby nie płacić podatku VAT, a prawie 40% uważa, że to w porządku, jeśli nie zwrócą uwagi kasjerowi, który wydał im za dużo reszty.
0: Sport w Rock Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Opozycja wygrała kluczowe głosowania podczas walnego zgromadzenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zdecydowaną większością głosów podjęto m.in. uchwałę zobowiązującą prezydenta.

Rock Radio, klasyka rocka od zespołu Foreigner, czyli Cold as Ice, który był później samplowany wielokrotnie przez artystów hip-hopowych. Ja się wcale nie dziwię, bo tu można naprawdę niezłe dźwięki znaleźć. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka. Natomiast teraz chciałbym wam powiedzieć, jaki ciekawy artykuł niedawno przeczytałem. Otóż portal terazmuzyka.pl przytacza historię tego, jak to basista Black Sabbath, czyli Geezer Butler, wspomniał moment, w którym zapragnął grać na gitarze basowej. W wywiadzie dla Lowdown on the Low End zdradził, że tym powodem był Jack Bruce, czyli basista Cream, i jak sam wspominał, idąc na Cream, wszyscy mówili mi: musisz zobaczyć tego niezwykłego gitarzystę, nazywa się Eric Clapton. Wtedy grywali w małych klubach w okolicy Birmingham. Stanąłem pod sceną, Jack wyszedł ze swoim Fenderem, a ja nie mogłem uwierzyć, że takie rzeczy można zrobić z basem. Powiedziałem: to chcę robić, chcę grać na basie. A jak dobrze wiemy, reszta jest historią, bo Geezer Butler stał się jednym z najważniejszych basistów nie tylko w rocku, ale i w ogóle w heavy metalu. No to przypomnijmy teraz muzykę tych, którzy właśnie Geezera Butlera zainspirowali. Cream i Sunshine of Your Love w Rock Radio.

Manam i nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka idealna pod ten zaczynający się właśnie poniedziałkowy wieczór. I pamiętajcie, że nikogo nie należy poganiać. Mam nadzieję, że sami siebie też nie poganialiście dzisiaj w drodze do domu z pracy, ewentualnie z domu na trzecią czy tam którą zmianę. Można się teraz wybierać. W każdym razie my dla każdej zmiany będziemy za chwilę grać kawałki Kiss, Tiltu i nie tylko, więc pozostańcie z nami i miejcie na słuchu aplikację Rock Radia.

bardzo ważna klasyka polskiego rocka, czyli Tilt i jeszcze będzie przepięknie. Jest Rock Radio i jest właśnie klasyka rocka. Ja natomiast zapraszam Was na stronę rockradio.pl, bo tam cały czas trwa głosowanie na klasyczną dziesiątkę Rock Radia, czyli Waszą ulubioną listę przebojów, a przed nami już notowanie numer 205. W piątek po godzinie 18 będziemy właśnie tej dziesiątki odsłuchiwać, ale najpierw trzeba ją wybrać i właśnie na naszej stronie pojawiło się 50 propozycji kawałków, na które możecie głosować. Wśród nich są numery Davida Bowie, jego Hołka, Kultu, New Radicals, Oasis i nie tylko. Naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. W międzyczasie możecie jeszcze nam wysyłać swoje propozycje numerów, które chcielibyście zobaczyć najpierw podczas głosowania, a później usłyszeć już w finałowej dziesiątce. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie rockradio.pl, a my teraz lecimy dalej z The Who i My Generation.

0: Rock Radio Supertramp i The Logical Song i to bardzo logiczne, że u nas znajdziecie najlepszą klasykę rocka. Za chwilę posłuchamy sobie klasyków od Bruce'a Springsteena, Golden Life i nie tylko, więc pozostańcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Tu Rock Radio.

No ten kawałek to myślę nie tylko rakieta, ale też i konkretna petarda Def Leppard i Racket w Rock Radiu. Tym kawałkiem się już z wami żegnam. Wielkie dzięki za dziś. Powoli zbliżamy się do 20, więc za chwilę newsy, a ja będę z wami jutro od godziny 15. Rysiek Brzeziński, na razie, dobrego wieczoru.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Na zegarach już 20, więc to czas na newsy i pogodę.
2: Idzie zmiana w pogodzie. Początek tuż przed weekendem. Finał śledztwa w sprawie morderstwa ortopedy w krakowskim szpitalu i alarmujący raport o dzieciach w sieci.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Po fali chłodu idzie wielki zwrot w pogodzie. Już pod koniec tygodnia do Polski zawita upalne lato. Na zachodzie i południowym zachodzie kraju może być nawet 35 stopni Celsjusza. Według długoterminowych prognoz taki pogodowy trend utrzyma się przez całe lato.
3: Pogoda latem zapowiada się zmiennie, z falami wysokich temperatur przeplatanych wędrówką frontów atmosferycznych, przenoszących gwałtowne zjawiska atmosferyczne w postaci burz, silnych ulew, lokalnie także opadów gradu. Po przejściu frontów spodziewane są okresy z niższą temperaturą charakterystyczną dla powietrza polarnego morskiego od 22 do 25 stopni.
2: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. Najcieplejsze mają być sierpień i wrzesień. Krakowski sąd umorzył postępowanie karne przeciwko zabójcy lekarza z tamtejszego szpitala uniwersyteckiego. To finał sprawy bulwersującego morderstwa, do którego doszło w kwietniu ubiegłego roku. Jarosław W. wtargnął wtedy do gabinetu ortopedy doktora Tomasza Soleckiego i zadał mu kilkanaście ciosów nożem. Biegli psychiatrzy stwierdzili, że miał ograniczoną poczytalność, a sąd zdecydował o wysłaniu zabójcy na leczenie do szpitala psychiatrycznego. Wdowa po zamordowanym lekarzu, Iwona Solecka, nie kryła oburzenia decyzją sądu.
4: Czuję się potwornie oszukana. Zginął mój mąż, zginął ojciec sześcioletniego chłopca i nikt nie jest winny.
2: Zabójca był pacjentem doktora Tomasza Soleckiego. Miał do niego pretensje o, jego zdaniem, źle przeprowadzoną operację ręki. Domagał się od medyka pieniędzy. Prezydent USA podtrzymał swoją deklarację o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski, poinformował Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał o tym z amerykańskim przywódcą podczas jego urodzinowego bankietu, mówił w Waszyngtonie minister Przydacz.
5: Dodatkowych 5000 w stosunku do tego, co mamy. Ona została podtrzymana, ta deklaracja, także i podczas wczorajszych rozmów, natomiast dzisiaj trzeba wypełnić tę deklarację konkretnymi poddecyzjami już na poziomie strategiczno-planistycznym przez Pentagon i przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
2: Po powrocie do Polski w tej sprawie prezydent będzie chciał spotkać się z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, by omówić szczegóły amerykańskiej propozycji. Zmieniamy temat. Dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie. To więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Tak wynika z najnowszego raportu Internet Dzieci 2026. Niemal cały ten czas pochłania smartfon. 1/3 dzieci otwiera TikToka jeszcze przed wyjściem do szkoły. Po północy w sieci wciąż jest co czwarte dziecko, mówi Magdalena Bigaj z Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, współautorka raportu.
6: Ja to nazywam takim treningiem dekoncentracji. To nas trenuje do ciągłego rozpraszania się i naprawdę bardzo trudno potem siedzieć w ławce w szkole.
2: Ponad 1 000 000 dzieci poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z TikToka, Facebooka czy Instagrama, mimo że formalnie nie ma do nich prawa. Wrocław ma pierwszy rezerwat przyrody. To Las Pilczycki, stanowiący ostoję rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Nowy rezerwat ma powierzchnię ponad 13 hektarów. Jest położony przy ujściu rzeki Ślęzy do Odry.
0: Pogoda.
2: Na termometrach jutro maksymalnie od 16 stopni na Suwalszczyźnie, przez 18 na Mazowszu i Pomorzu, do 23 na Dolnym Śląsku. Przelotny deszcz na północy i na wschodzie, a w całym kraju pochmurno z większymi przejaśnieniami.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Dzisiaj niezłym gościem jest Krzysztof Grabowski, perkusista i autor tekstów w zespole Deserter. Dzień dobry.
2: Cześć, witam, dzień dobry.
1: W ogóle wy bywacie jeszcze jakkolwiek myleni? Byliście kiedyś myleni ze względu na personalia?
2: Oj tak, zdecydowanie. Byliśmy myleni w sposób czasami bardzo zabawny. Ja 2 lata temu wydałem taką książkę, Przyjeżdżajcie, będzie super, o takich przygodach zespołu Deserter i tam cały rozdział poświęciłem, a właściwie to nawet nie jeden, tylko chyba 2, a propos tych śmiesznych pomyłek, głównie ze strony dziennikarzy właśnie, mylących nasze nazwiska. Na przykład zadzwoniła do mnie kiedyś pani z gazety, nie powiem jakiej, pytając mnie, czy się zgodzę na wywiad o płycie, natomiast ja się zdziwiłem, ponieważ my tę płytę dopiero robiliśmy i nie wiedziałem, że chodzi jej na początku tej rozmowy o tego drugiego Krzysztofa, więc mówię, no wie pani, wszystko fajnie, tylko że no, my tak skończymy za miesiąc, jeszcze potem z miesiąc nagrania, miksy i dopiero w zasadzie moglibyśmy rozmawiać. A no jak to, przecież ja już mam tę płytę.
1: No tak. Insiderstwo, tak.
2: Tak, tak. I takich wpadek zabawnych było kilka. Zdarzają się.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. A dziś porozmawiamy o Davidzie Grayu, zaproponowanym przez Grzegorza w komentarzu na Facebooku. Sick of on the same old answers. David Gray to angielski muzyk, który działa od 92 roku. Na swoim koncie ma 14 płyt oraz muzyka, którą wykonuje, to połączenie alt rocka z elektroniką, z popem czy z folkiem.
1: Dla mnie David Gray brzmi tak jak połączenie Jamesa Blunta, Nicka Drake'a i Jose Gonzalesa, ale na elektronicznych sterydach. I według mnie to jest muzyka, która spokojnie mogłaby lecieć w smutnych fragmentach filmów z serii American Pie, w których to główny bohater nawalił i próbuje jakoś naprawić to, co zrobił.
2: Bardzo ciekawe porównanie.
1: Trafne chyba. I żeby nie było, to nie jest muzyka dla smutnych nastolatków, bo ja już tutaj wyczuwam w powietrzu takie zarzuty, które mogą się pojawić.
2: To prawda.

0: Największym hitem Davida Gray'a jest Babylon.
1: Mhm. Z 1999 roku, którego odsłuchaliśmy i powiem wam, że ja kojarzę jak przez mgłę faktycznie, że kiedyś w radiach leciał taki kawałek. Było coś takiego. No i podobnie jak kojarzę też przez mgłę, równie gęstą, inny wielki przebój podobno Davida Gray'a, czyli numer Sail Away. I to są numery, które pochodzą z jego czwartej płyty studyjnej White Ladder.
0: I ta płyta jest jedną z najlepiej sprzedających się płyt w Wielkiej Brytanii.
1: Wszechczasów.
0: Wszechczasów.
1: No, byliśmy zaskoczeni, kiedy się o tym dowiedzieliśmy, że nie tam Beatlesi, Stonesi czy inni tam, prawda?
0: Mhm.
1: Tylko po prostu jakiś David Gray. No, tak się plotą te losy, prawda?
0: A David Gray dalej coś tworzy?
1: A tworzy, bo dlatego, że w marcu tego roku ukazała się jego najnowsza, 14. płyta studyjna, zatytułowana Nightjar. One Man, One Nightjar.
2: Białe kruki klasyki rocka.

0: dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Dzisiaj niezłym gościem jest Krzysztof Grabowski, perkusista i autor tekstów w zespole Deserter. Dzień dobry.
2: Cześć, witam, dzień dobry.
1: Ale co jest właśnie zabawne, to wy też macie przecież płytę w swojej dyskografii Ziemia jest płaska i ona chyba jeszcze wyszła zanim zrobił się ten cały boom na płaskoziemstwo, z tego
2: co
1: pamiętam.
2: Ona, to jeszcze powiem śmieszniej, bo ona została nagrana w 97 roku.
1: Tak, właśnie, no.
2: Tak, a ja taki manifest Ziemia jest płaska napisałem, nie wiem, w 85 chyba, które tam rozwieszałem w kilku miejscach, gdzieś tam na ścianach, ale to było takie, to była taka prowokacja, która wydawała mi się wtedy absolutnie, no wiadomo, że śmieszna i zabawna, ale nie przypuszczałem, że ktokolwiek będzie w stanie potem te głupoty powtarzać, bo ja jakby zebrałem te głupoty wówczas, które wydawały mi się nie do zaakceptowania, się okazuje, że dzisiaj ludzie sami z własnej woli te głupoty jako prawdy objawione cytują, więc ta historia jest dłuższa niż lata 90. Miałem taką koszulkę na zdjęciu Mirka Makowskiego, zdjęcie zrobione w 87 roku, które się ukazało potem w gazecie Magazyn Muzyczny, o ile pamiętam. I tam miałem koszulkę własnoręcznie zrobioną z takim wielkim napisem Ziemia jest płaska.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

Słuchasz Rock Radia.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Hej, z tej strony Rysiek Brzeziński, to jest audycja Niezły Gość i dzisiaj niezłym gościem jest Krzysztof Grabowski, perkusista i autor tekstów w zespole Deserter. Dzień dobry.
2: Cześć, witam, dzień dobry.
1: Po raz czwarty już rozmawiam z osobą o imieniu i nazwisku Krzysztof Grabowski, tylko że no, jak łatwo się domyślić, z tobą pierwszy raz, wcześniej to akurat z Grabarzem. W ogóle wy bywacie jeszcze jakkolwiek myleni? Byliście kiedyś myleni ze względu na personalia?
2: Oj tak, zdecydowanie byliśmy myleni w sposób czasami bardzo zabawne. Ja 2 lata temu wydałem taką książkę, Przyjeżdżajcie, będzie super, o takich przygodach zespołu Deserter i tam cały rozdział poświęciłem, a właściwie to nawet nie jeden, tylko chyba 2, a propos tych śmiesznych pomyłek, głównie ze strony dziennikarzy właśnie, mylących nasze nazwiska. Na przykład zadzwoniła do mnie kiedyś pani z gazety, nie powiem jakiej, pytając mnie, czy się zgodzę na wywiad o płycie. Natomiast ja się zdziwiłem, ponieważ my tę płytę dopiero robiliśmy. I nie wiedziałem, że chodzi jej na początku tej rozmowy o tego drugiego Krzysztofa. Więc mówię, no wie pani, wszystko fajnie, tylko że no, my tak skończymy za miesiąc, jeszcze potem z miesiąc nagrania, miksy i dopiero w zasadzie moglibyśmy rozmawiać. A no jak to, przecież ja już mam tę płytę.
1: No tak. Insajersko, tak.
2: Tak, tak. I takich wpadek zabawnych było kilka. Zdarzają się.
1: No, musiałem o to zapytać, choć łatwo było się o to domyślić, a co do książki muszę nadrobić, ale od 2 lat no, z hakiem to powiedzmy, że cały świat mam do nadrobienia, no bo zostałem ojcem i tak dalej. To nieważne.
2: A, gratulacje, gratulacje. Wiem coś o tym, nieprzespane noce, tak. Radosne i te sprawy. Ale to się opłaca zainwestować w te nieprzespane noce teraz, a potem tylko już się cieszyć.
1: Tak, odcinać kupony tak zwane.
2: O, to nie przesadzałbym za bardzo. Ale cieszyć się należy z dzieci.
1: Nie, no wiadomo, ale no teraz rzeczywiście jest tak, że ze wszystkim powiedzmy jestem do tyłu. Natomiast nie jestem do tyłu z najnowszą płytą Desertera, na którą, no jak większość lubiących dobre punkowe łojenie, no czekałem zdecydowanie, ale do tego sobie jeszcze przejdziemy. Na początek chciałem ciebie w ogóle zapytać, czy trudno dziś być takim naprawdę niezależnym muzykiem i ten status utrzymywać przez tyle lat, a mówię niezależnym, no bo no Deserter to jest właśnie taka pierwsza marka, która mi się kojarzy z takim totalnym niesprzedaniem się gdziekolwiek i komukolwiek.
2: Trudno jest mi powiedzieć za wszystkich, bo każdy ma jakąś sytuację swoją indywidualną, ale generalnie no nie jest, myślę, łatwo, szczególnie zespołom młodym, które jeszcze nie mają swojej marki wypracowanej, żeby zachować jakby ciągłość działania bez perturbacji, bo to nie jest takie proste, zważywszy, że żeby chcieć być takim zespołem w 100% niezależnym, no to trzeba jednak też myśleć o jakimś zabezpieczeniu ekonomicznym swojego bytu i tego zespołu, no bo zespół to nie są tanie rzeczy. Trzeba jednak trochę w to włożyć, jeżeli chce się na dobrym poziomie tworzyć i potem odtwarzać tę muzykę. No i tutaj jakby sprawa jest bardzo, tak jak powiedziałem, indywidualna, ale jest możliwa i wydaje mi się, że dokonując dobrych wyborów, przemyślanych wyborów, rozsądnych, można sobie jakoś z tym poradzić. Oczywiście też trzeba przyjąć jakieś założenie, co się chce osiągnąć, czy chce się robić karierę muzyczną na tak zwanym rynku mainstreamowym, czy się po prostu chce tworzyć to, co się uważa za słuszne i zbawienne i robić to głównie z myślą o sobie, a jeżeli coś z tego jeszcze będzie dodatkowo, no to będzie tak zwana dodatkowa atrakcja.
1: Wy mi się też kojarzycie i zresztą nie tylko mi, jak tak przysłuchiwałem się różnym wypowiedziom, czy też czytałem jakieś tam powiedzmy informacje o was w komentarzu, wy mi się kojarzycie z czymś takim, że jesteście jedną z tych naprawdę niewielu ekip, które przetrwały przez tyle dekad, ciągle macie coś świeżego do powiedzenia i nagrania zresztą i nie odcinacie kuponów powiedzmy od jakiejś tam jednej, dwóch płyt, które tam kiedyś nagraliście, przeszły do legendy, prawda, i w kółko można to grać, nie? No bo wiadomo, że są takie zespoły i właśnie to jest też takie coś, co moim zdaniem sprawia, że ludzie właśnie na te koncerty ciągle będą chcieli przychodzić.
2: No ja sobie nie wyobrażam, żeby się zatrzymać w pewnym momencie takiego rozwoju artystycznego i dalej nic nie robić, bo to bym się chyba zanudził, grając w kółko te same 20 piosenek przez tyle lat, ale są takie zespoły, które to robią. Zawsze się zastanawiam, po pierwsze, czy im się nie znudziło, po drugie, czy ludziom, którzy przychodzą na koncerty i widzą po raz 50 ten sam zestaw utworów,

0: lubię.
1: Tak.
0: A nie tylko te same dwie płyty czy trzy i na nich musiałbym się cały czas skupiać, to po prostu takich płyt mi się nie chciałoby słuchać po raz kolejny i kolejny, więc choćby z własnego punktu widzenia wiem, że bardzo jest fajnie, ja bardzo to lubię, jak artyści cały czas mają coś do powiedzenia.
1: Trzeba zawsze patrzeć ku przyszłości, uwaga. I też mimo wszystko fajnie jest wracać do tych starych płyt. Wiadomo, że to się robi. Ja lubię właśnie do waszych dezerterowych pierwocin sobie też wrócić czasem, posłuchać, jak to było wtedy, kiedy mnie jeszcze na świecie w ogóle nie było i nawet nie byłem w planach. Tak idąc już trochę dalej, ostatnio wertowałem sobie, wiadomo, wywiady w związku z przygotowaniem do tej rozmowy, albo też słuchałem wywiadów z tobą. No i tam często padają pytania o ten mityczny bunt, bo wiadomo, to jest takie słowo wytrych, które łatwo gdzieś tam wykorzystywać w waszym przypadku. No ale wam właśnie zawsze chodzi o prowokowanie do myślenia, co zresztą podkreślasz teraz, ale też podkreślałeś, wiesz, w roku 94 w pewnym krótkim filmie, który o was znalazłem, Deserter nie ma zagrożenia. To było chyba dla telewizji polskiej zrobione.
0: Tak.
1: Właśnie przez całe lata powtarzasz dokładnie to samo.
0: Mogłoby się wydawać nudne, nie?
1: Nie, to nie jest właśnie nudne, to jest konsekwencja.
0: Ale to jest. Nie, bo wiesz co, bo to jest trochę tak, że świat mediów żyje trochę stereotypami. Jeśli chodzi o głównie w muzyce, że jeżeli ktoś kiedyś sobie wymyślił jakąś definicję punk rocka, czy też ustalił, co zespół punkowy robi, albo czego nie robi, albo co powinien, albo czego nie powinien, to już zostaje przy tym i więcej nie docieka, bo już ma coś gotowego. I tak trochę jest z tym punk rockiem. Tak samo z zespołem Deserter jest często tak, że ludziom się coś wydaje, ale nie sprawdzają, nie dociekają. Ja nawet z tego powodu napisałem książkę Poroniona generacja o dziejach zespołu, żeby wreszcie przeciąć niektóre spekulacje, wciąż powtarzające się te same pytania i tak dalej, bo już miałem tego
1: I do teraz
0: dosyć.
1: się powtarzają, co najlepsze.
0: Tak, ale to jest tak, że ta książka wyszła 15 lat temu, już ludzie zapomnieli i znowu wracamy do tego samego.
1: No, wniosek taki, że trzeba pisać książki co 15 lat.
0: Tak. W każdym razie słowo bunt jest doskonałym słowem dla zespołu nastolatków, którzy wchodzą w dorosłe życie i rzeczywiście są zbuntowani i chcą, żeby ten swój bunt wyrazić w jakiś sposób taki, no powiedzmy sobie, artystyczny, czy też jakiś inny. I to wtedy jakby jest zrozumiałe i oczywiste. Natomiast nie da się całe życie przejechać na buncie, no bo bunt jest tylko buntem, nie prowadzi do niczego innego. No bo jeżeli już mówimy o tym, czego by się chciało, no to chciałoby się jakiejś zmiany, poprawy tego, co nam się nie podobało, jak byliśmy małolatami. No i teraz, jeżeli tylko cały czas mówimy, że nam się nie podoba, nam się nie podoba, nam się nie podoba, no to jakby wszyscy mówią, okej, no to już wiemy, że wam się nie podoba i co z tego. Więc dobrze jest czasem, a właściwie nam cały czas jest dobrze, żeby nie skupiać się na mówieniu, co się nie podoba, tylko żeby próbować opisywać ten świat w jakiś sposób po swojemu i stawiać pytania, nad czym warto się zastanawiać, co warto, może warto byłoby coś zmienić i tutaj wskazywać ewentualnie co, ale żeby to nie było tylko takie nie, bo nie, no bo jakby, tak jak mówię, to niczemu nie służy oprócz wykrzyczeniu emocji, które to wykrzyczenie jest doskonałe, jak się wchodzi w dorosłe życie.
1: Przypomnę, że dzisiaj niezłym gościem Rock Radia jest Krzysztof Grabowski z Dezertera. Do rozmowy wracamy za chwilę.
2: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.

0: Zły gość w Rock Radio.
1: Krzysztof Grabowski, perkusista Dezertera, jest dziś niezłym gościem Rock Radia. No dobra, to trzeba teraz pogadać w końcu co nieco o wolnym wybiegu, bo my sobie taki długi rozpęd tutaj wzięliśmy. To jest płyta, no, bardzo ciekawa w związku ze swoją nazwą, no bo wiadomo, widzimy bardzo często w marketach jaja z wolnego wybiegu. No ale właśnie tutaj chodzi trochę o co innego, że my, jak mam wrażenie, ja to tak odczytuję, jak te kury właśnie na tym pozornym wolnym wybiegu jesteśmy, ale te klatki gdzieś tam dookoła nas są i w gruncie rzeczy, no, ten wolny wybieg to taki wolny naprawdę nie jest.
2: To wiesz, to się tak ładnie nazywa, wolny wybieg, świetne hasło marketingowe, prawda? Natomiast tak, tak. Te kury na wolnym wybiegu nigdy w życiu nie widzą światła słonecznego, bo są zamknięte po prostu w hangarze. I to jest cała ich wolność. I to jest taka trochę taka parafraza, czy też takie porównanie do trochę do sytuacji współczesnego człowieka, który rzeczywiście ma tej wolności dużo, ale często to jest wolność pozorna. I z tą różnicą, że o ile te biedne kury tam trafiają nie z własnej woli, to człowiek troszeczkę sam się zamyka w takim hangarze i z tego hangara nawet nie wychodzi, bo nie wie, że można, ale można, tylko tyle, że są pewne atrakcje, które nas tam trzymają w tym zamknięciu cały czas.
1: Na przykład telefony, w które lubimy
2: patrzeć. Generalnie cała technologia, która nie ma co tutaj ukrywać, te wszystkie narzędzia cybernetyczne, czy też te narzędzia technologiczne, które my dostajemy, to my nie dostajemy po to, żeby się tymi narzędziami bawić, i tylko my je dostajemy, żeby zarabiać pieniądze dla tych, którzy stworzyli te narzędzia. No tak ten świat w tej chwili wygląda, że jesteśmy takimi trochę wnioskami, które są na wolnym wybiegu pozornie. No i musimy po prostu, znaczy nie musimy, ale robimy to jakby niestety trochę czasami nieświadomie, a czasami z wyboru, że po prostu jesteśmy narzędziami do zarabiania dla kogoś pieniędzy. Wiesz co, ja takie porównanie jakiś czas temu zrobiłem, wydaje mi się, że to jest trafne, że kiedyś jesteś teraz młodym tatą, to może będziesz również swoje dziecko ostrzegał niebawem, żeby nie brało słodyczy od obcych.
1: Tak, jest.
2: No właśnie, no i to jest trochę z tą technologią, z tymi narzędziami, trochę jest tak, że my dostajemy te słodycze codziennie od obcych i niestety nie słuchaliśmy rodziców i bierzemy te słodycze. No i różne rzeczy potem z nami się w związku z tym dzieją, rzeczy nad którymi nie za bardzo mamy kontrolę.
1: Tak, nasze dane wyciekają też tu i ówdzie, no bo tu trzeba podać maila, tu imię, nazwisko i tak dalej.
2: No to cały system pozyskiwania informacji o nas to jest jedno, natomiast to, że my jesteśmy zapędzani w takie informacyjne bańki, żebyśmy w tych bańkach siedzieli, bo te wielkie big techy nie tylko zarabiają w tej chwili wielkie pieniądze na tym, że my tam cały czas tym palcem po ekranie latamy, tylko jeszcze w dodatku zarządzają nastrojami światowymi, nastrojami, manipulują tymi nastrojami, nawet wpływają na wybory.
1: Oczywiście, że tak.
2: W państwach. I to jest bardzo interesujące, że przed tą rewolucją technologiczną to głównie rządy miały narzędzia do manipulacji masami, czyli swoim społeczeństwem, a teraz rządy tracą tę zdolność na rzecz wielkich korporacji. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Nie wiem, czy jest opisane dobrze, czy nie. Ja się nie spotkałem jeszcze z takim opisem, ale myślę, że to jest warte zauważenia i przeanalizowania. Bo ten świat się zmienia po prostu w taką dziwną stronę.
1: Na waszej płycie te zagadnienia się pojawiają, ale są te komentarze do współczesności, tylko to nie jest też takie w formie łapania się za głowę i tak, o mój Boże, co tu się wydarzyło, czy tam dlaczego do tego doszło, tylko to jest takie na zasadzie, no tak, musiało do tego dojść, byliśmy ślepi i tutaj są wręcz, mam takie wrażenie, przynajmniej na końcówce płyty, apokaliptyczne wizje, ukryte też w szarówie codzienności takiej naszej.
2: No, ładnie to przeanalizowałeś, mogę się tylko zgodzić.
1: Okej.
2: Co się będę męczył.
1: Myślałem, że jakoś rozwiniesz tę myśl, ale okej, w porządku.
2: To ja może tak tylko powiem, że to jest tak, bo pisząc piosenki na płytę, ja się w pierwszej fazie nie zastanawiam nad tym, o czym to będzie. To znaczy, ja nie przystępuję do pracy nad tekstami z jakimś planem, tylko po prostu dany moment, dana sytuacja, czas, w którym to powstaje, mnie naprowadza na dane tematy. I ja te tematy w sobie noszę, czasami krótko, czasami długo, i potem je przelewam na papier. Tutaj pomocą jest zwykle to, że mamy próby, mamy muzykę i ta muzyka w jakiś sposób również mnie inspiruje, ale to, co dociera do mnie ze świata, czyli to tak jakby można powiedzieć, że płyta to jest taka pocztówka z danego momentu świata, w którym żyjemy i który możemy w tej chwili obejrzeć. Ale też staram się, żeby te pocztówki to nie był taki fotograficzny zapis, tylko jednak, żeby to było podparte jakąś głębszą myślą, a to z kolei dzięki takiemu podejściu zapewnia tym tekstom dłuższy termin przydatności do spożycia, że się tak wyrażę, bo teksty ogólniejsze mają szansę być zrozumiałe i za lat kilka. No, teraz mam taki przykład, że dużo młodych ludzi przychodzi na nasze koncerty, czasami nawet bardzo dużo, zaskakująco bardzo dużo, co jest wspaniałe.
1: Mnie to akurat nie zaskakuje, bo młodzi bardzo chętnie chodzą na tak zwane klasyki.
2: Okej, tylko jakby, no wiesz, no my gramy muzykę niemodną, że się tak wyrażę, natomiast ludzie, którzy siedzą jednak w tym świecie cyfrowym, wydawało się, że już są trochę straceni do takiego żywego przeżywania emocji z innymi na koncertach, gdzie jest analogowy pot, zmęczenie, ale też entuzjazm. I to się stało. To znaczy, ci ludzie przychodzą i dążyłem do tego, żeby powiedzieć, że stare teksty wbrew pozorom bardzo się sprawdzają. To znaczy, ludzie młodzi się z nimi identyfikują, śpiewają je na koncertach, czyli rozumiem, że odbierają je na swój sposób. Przypuszczam, że zgodny z tym, jak one były pisane kiedyś tam, kiedy my również byliśmy młodsi, więc jest jakaś kontynuacja tej myśli, a to właśnie wynika trochę też ze sposobu, w jaki staram się pisać, czyli staram się te myśli, mimo że możemy je dzisiaj odebrać w sposób bezpośredni, to za jakiś czas one będą na tyle ogólne, że również będziemy w stanie się z nimi jakoś zidentyfikować. Nie zawsze się to udaje, ale w wielu przypadkach się udaje.
1: Do rozmowy z dzisiejszym niezłym gościem wracamy już za chwilę. Przypomnę, jest nim Krzysztof Grabowski z grupy Deserter. Bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103,7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Rysiek Brzeziński, a dalej z wami, a z nami jest też niezły gość Rock Radia, czyli Krzysztof Grabowski, perkusista Dezertera.
2: Ja chciałem a propos tych rzeczy, które są po latach wciąż bardzo aktualne, właśnie powiedzieć, że no, kawałek, do którego wcześniej po swojemu trochę nawiązałem, czyli Ku przyszłości, no nadal jest bardzo takim żywym przykładem tego, bo ciągle gdzieś coś budujemy, ciągle gdzieś jest jakaś ta ironiczna przyszłość oczywiście, ciągle do czegoś jako społeczeństwo i ludzkość w ogóle dążymy.
3: Ten tekst akurat to ma jeszcze jedno dno, ponieważ on był pisany w takim stylu socrealistycznym, żeby ominąć czy też zmylić cenzurę, no bo jakby jednym ze sposobów tego sprzeciwu wobec PRL-u było to, że się należało z niego śmiać. Mhm. I można było robić to na różne sposoby. Myśmy sobie wymyślili taką trochę ironię, trochę jakby kpinę właśnie z tej propagandy ówczesnej. I tak piosenka Fabryka, Ku przyszłości, czy Spytaj milicjanta chociażby, to były właśnie takie teksty, które do słuchacza puszczały oko, słuchacz doskonale rozumiał, o co nam chodzi, natomiast cenzura nie za bardzo się mogła do tego przyczepić. No bo tam nic takiego, jak się czytało piosenkę, to nic takiego nie było. Dopiero w zdarzeniu z muzyką się okazywało, że to był rzucony granat. No a potem już było za późno, bo już się udało to wydać i nagrać.
2: No i też wydarzył się Jarocin na przykład niejednokrotnie, gdzie te kawałki wtedy nabrały takiej totalnej nośności.
3: No tak, oczywiście. Ja jeszcze tutaj z tych kawałków takich, które bardzo boleśnie się zaktualizowały, znaczy one się, ten numer aktualizuje się co jakiś czas i to właśnie tak, że aż boli, no to teraz już boli bardzo, bardzo. To jest piosenka Choroba z 94 roku. Mhm. To jest taka moja prywatna analiza demokracji. Polecam sobie posłuchać, bo jak widzimy dzisiejszy świat, kto tym światem rządzi i w jaki sposób, no to myślę, że niektórzy, jeśli nie znają tej piosenki, to się mogą zdziwić.
2: Tak, podpowiem, to jest płyta Ile procent duszy, prawda? No tak. A wcześniej też właśnie a propos kawałków, które wciąż są aktualne i wciąż mają konkretny wydźwięk i są takie zapamiętywalne również ze względu na obrazek, to z płyty wcześniejszej z Blasfemii. Takim właśnie kawałkiem jest Pierwszy raz, który mi bardzo mocno też utknął w pamięci. Jeżeli chodzi o prowokowanie do myślenia, no to tam konkretnie prowokujecie, muszę powiedzieć.
3: No to prawda. Pamiętam, jak pisałem tę piosenkę. No są takie teksty, które pamiętam, jak pisałem, i akurat pamiętam ten numer i jak wyglądał ten proces twórczy. I pamiętam, jak miałem taki plan, żeby jak najdłużej nie zdradzić, o czym to będzie, żeby ten tytuł Pierwszy raz był takim mylącym trochę i żeby dopiero ten refren tak naprawdę wyjaśniał, o co chodzi, a refren się pojawia dopiero po drugiej zwrotce i to też była taka zmyłka, pierwszy refren nie jest śpiewany i wydaje mi się, że zresztą sygnały o tym, że ten utwór zrobił dobrą robotę, to mam od lat, początku lat 90., kiedy on się ukazał na płycie w 92 roku, zdaje się.
2: Tak.
3: I potem mnóstwo, wtedy ludzie pisali listy analogowe, nie było internetu, więc świat wyglądał ciut inaczej. Dostałem mnóstwo listów, dostaliśmy, że ta piosenka wielu osobom otworzyła oczy, albo zmieniła życie, albo zmieniła ich postawę i tak dalej. Co było i jest zresztą do dzisiaj dla mnie takim, no takim miłym sygnałem i takim odzewem od publiczności, że właśnie warto czasami coś w tych tekstach sensownego starać się powiedzieć, bo lepsze jest to niż śpiewanie o niczym.
2: Prawda, a wy wtedy już byliście dawno wegetarianami, czy jak to było?
3: No ja tak mniej więcej teraz myślę, że z 40-lecie to już przeszedłem wegetarianizmu. tak w połowie lat 80. to się zaczęło. Najpierw trochę nieśmiało, trochę tak jak to do tej pory jest, że ludzie to wyśmiewają. Ja też wyśmiewałem, bo mi się wydawało, że to jest głupie. No ale potem jakoś tak po prostu chciałem to zrozumieć. Jak już zrozumiałem, to już po prostu zostałem przy tym.
2: Ale to tylko ty jesteś, czy...
3: Nie, nie. Tak się składa, że w zespole w zasadzie prawie wszyscy są wegetarianami.
2: Okay.
3: Przez nawet zmieniający się basiści również byli wegetarianami. No, mamy w tej chwili skład 100% wegetariański. Nasz menadżer również jest wegetarianinem, nasz realizator dźwięku.
2: No to jest 100% prawdziwość tutaj.
3: No wiesz, no to na tym też polega trochę siła takiego tekstu, że no, byłoby głupio go śpiewać, gdybyśmy teraz nagle zmienili zdanie.
2: Tak, gdybyście na backstage'u jadli steki na przykład.
3: Tak, dokładnie.
2: Wracając jeszcze do płyty Wolny Wybieg, bo tutaj chcę pogadać też o nie tylko warstwie lirycznej, chociaż do niej jeszcze pewnie bym tam nawiązał, ale też i do muzycznej. Ta jest bardzo zróżnicowana, jak na płytę, która trwa dosyć krótko i ma tylko 8 numerów. Nie jest na jedno kopyto. Są oczywiście rasowe, punkowe numery, a są też takie, jak na przykład Ostatnie Przekleństwo, które mi się kojarzy, od początku mi się jakoś tak skojarzyło z Neurosis, w sensie klimatem. Mhm. I kurczę, powiem szczerze, że trochę poczułem, że mam nosa, bo właśnie na wspomnianym wcześniej filmie Robert nosił koszulkę czy long sleeve'a właśnie Neurosis. I tak się zastanawiam, czy gdzieś mu to tam w głowie nie zagrało przy komponowaniu tego numeru, bo to wiem, że to on go pisał chyba, jeśli chodzi
3: tak,
2: o muzykę.
3: Tak, tak, tak. Nie wiem, czy akurat Neurosis tutaj chodził mu po głowie, ale pewne jakieś tego typu wzorce takiego trochę sludge, trochę noise rocka, trochę jakiegoś takiego
2: dumu trochę
3: no tak, tak, tam no jest, jakby można by się odwoływać z tym numerem do wielu podgatunków wywodzących się z hardcora i no świetnie mu to wyszło, bo ten riff jest naprawdę kapitalny, to jest taki ciężki walec dla słuchaczy, powiedzmy, którzy tego nie słyszeli, ciężki, dość długi walec oparty na świetnym riffie gitarowym. Też aranżacyjnie jest ciekawy i fajnie się tego słucha. To jest taki utwór niby długi, niby ciężki, a się nie nudzi. Więc to jest jego wielka zaleta. Zagraliśmy go teraz na żywo we Wrocławiu pierwszy raz. No i wszedł, powiem szczerze, zaskakująco dobrze.
2: Mnie to wcale nie zaskakuje, bo ja bym się chętnie do tego numeru pobujał naprawdę na żywo.
3: Tak, ale publiczność taka punkowa, stricte punkowa, to zwykle bardzo dobrze reaguje na te takie właśnie szybkie skoczne. I tak też jest, bo na tej płycie są te szybkie skoczne.
2: No jad choćby, nie?
3: Tak, jadł słowo, lepsze jutro było wczoraj, czy burza, ale no, mimo to to wolne przekleństwo też weszło naprawdę doskonale.
2: Perkusista Dezertera Krzysztof Grabowski jest dziś niezłym gościem Rock Radia. Do rozmowy wracamy za chwilę.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.
4: Sorry.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: No i wracamy do rozmowy z Krzysztofem Grabowskim, perkusistą Dezertera i niezłym gościem Rock Radia. Pojawia się tutaj właśnie też zawsze aktualny temat, który u was niejednokrotnie się przewijał, czyli no, ja to odbieram po prostu jako namowa do tego, żebyśmy w końcu zaczęli dbać o to środowisko, bo to już jest właściwie ostatni dzwonek. Też pewnie dostajesz białej gorączki, kiedy właśnie podczas tej zimy, którą mieliśmy właśnie, słyszałeś niejednokrotnie teksty: hej, planeta płonie, tak? Słuchajcie,
2: tak.
1: Może u nas jest tak zimno, to nie znaczy, że gdzieś indziej nie jest gorąco, nie?
2: Powiem ci tak, jest takie słynne powiedzenie, że z terrorystami się nie negocjuje i jest moje drugie: z głupkami się nie dyskutuje. No niestety, no wiesz, internet powoduje, czy też daje szansę wypowiedzenia się wszystkim na każdy temat, w związku z tym wszyscy chcą uchodzić za specjalistów od wszystkiego. Najgorzej, że robią to również dziennikarze, którym się wydaje, że są bardzo mądrzy, a czasami wychodzą naprawdę na idiotów. I czekam tylko na moment, kiedy zaczną polemizować z matematyką. Bo z fizyką już polemizują, z chemią polemizują, z biologią polemizują, z geografią, to jeszcze została im matematyka. Ale to już myślę, że niebawem.
1: Ale co jest właśnie zabawne, to wy też macie przecież płytę w swojej dyskografii Ziemia jest płaska i ona chyba jeszcze wyszła zanim zrobił się ten cały boom na płaskoziemstwo, z tego
2: co pamiętam. Słuchaj, ona, to jeszcze powiem śmieszniej, bo ona została nagrana w 97 roku.
1: Tak, właśnie, no.
2: Tak, a ja taki manifest Ziemia jest płaska napisałem, nie wiem, w 85 chyba, które tam rozwieszałem w kilku miejscach gdzieś tam na ścianach, ale to było takie, to była taka prowokacja, która wydawała mi się wtedy absolutnie no wiadomo, że śmieszna i zabawna, ale nie przypuszczałem, że ktokolwiek będzie w stanie potem te głupoty powtarzać, bo ja jakby zebrałem te głupoty wówczas, które wydawały mi się nie do zaakceptowania, się okazuje, że dzisiaj ludzie sami z własnej woli te głupoty jako prawdy objawione cytują, więc ta historia jest dłuższa niż lata 90. Miałem taką koszulkę na zdjęciu Mirka Makowskiego, zdjęcie zrobione w 87 roku, które się ukazało potem w gazecie Magazyn Muzyczny, o ile pamiętam, i tam miałem koszulkę własnoręcznie zrobioną z takim wielkim napisem: Ziemia jest płaska, a my byliśmy w takich kominiarkach jak terroryści. I to też miało być takie odniesienie do takiego totalnego absurdu i przegięcia.
1: No tak, i ten absurd potrafi stać się rzeczywistością, co ciekawe.
2: No to się okazuje, widzisz, że nie tylko książki science fiction się spełniają, ale skecze Monty Pythona się zaczynają spełniać.
1: I jeszcze jeden film, Mike'a Judge'a, jeżeli dobrze pamiętam, Idiokracja.
2: A, no tak.
1: Coraz częściej, jak patrzę zwłaszcza na prezydenta Stanów Zjednoczonych, to mam wrażenie, że żyjemy już w tej idiokracji.
2: No tak, i tutaj bym się odwołał znowu do piosenki Choroba.
1: O tak. I wy, i na przykład Killing Joke, to zawsze właśnie jesteście na czasie, jeżeli chodzi o teksty, bo zawsze gdzieś tam podskórnie węszyliście jakąś katastrofę nadchodzącą. Takie mam odczucie. Nawet wtedy, kiedy teoretycznie był pokój na świecie, zawsze gdzieś jest jakaś wojna, jakiś konflikt, ale lata 90., 2000 wydawały nam się takim okresem końca historii, jak to jakiś tam jeden naukowiec chyba kiedyś ujął, i że już nigdy żadnej wojny nie będzie.
2: Wiesz co, to nawet nie chodzi o to, żeby coś prorokować, tylko żeby zachowywać czujność, bo...
1: Tak, o to mi chodzi, tak.
2: Tak, jak się okazuje, wiesz, wariat zawsze się może do tej władzy dorwać i potem już jest za późno, bo te wszystkie bezpieczniki wcześniej zostały zignorowane i to jest właśnie ten błąd, który cywilizacja popełnia, że w sytuacji, kiedy wydaje się, że jest okej, że mamy stabilizację, pokój, w miarę jakiś tam dostatek i tak dalej, to wszystkim się wydaje, że okej, to znaczy, że już minęło. Tymczasem ludzkość ma niestety gen autodestrukcji, tak. I zawsze będzie wracało do tego, jeżeli można coś zepsuć, to się to zepsuje. To jest załamujące, ale to niestety chyba mamy to w DNA, że jeżeli jest ładnie, to trzeba to zepsuć, pobrudzić, jeżeli jest spokojnie, to trzeba to zaburzyć i jak jest za długo pokój, to trzeba zaraz zrobić wojnę. No i jeżeli się nie reaguje w odpowiednim momencie, to te niestety złe rzeczy przychodzą zbyt szybko. I w ogóle, że przychodzą, no to już jakby to określiliśmy, że będą. Natomiast czasami można było jeszcze trochę tego pokoju i spokoju mieć dłużej.
1: To też kwestia tego, jakie my mamy narzędzia, żeby o to zadbać. My jako ludzie poddani.
2: Nie, no tak, to mamy tutaj dwa punkty, bo tak, po pierwsze spójrzmy teraz na Polskę, co się dzieje, kto zaczyna zdobywać popularność, jakie to są poglądy. Czasami 5-10 lat temu niewyobrażalne, że kryptofaszyści będą coraz bardziej popularni, że w ogóle ktoś będzie w stanie wymyśleć, że komór gazowych nie było, albo że nie było Holokaustu. Po prostu nie, w przestrzeni publicznej coś takiego byłoby dyskwalifikujące.
1: Tak, to jest w ogóle przerażające.
2: Dzisiaj jest promowane tym, że ludzie chcą na to głosować. To świadczy o tym, jak jest zły system edukacji, że ludzi po prostu się niczego nie uczy i ci ludzie są wciąż głupi, a nawet coraz głupsi. I tu wracamy do punktu pierwszego. Kto tymi nastrojami steruje i w jakim celu? Czyli opłaca się te nastroje nakręcać, ponieważ na tym się zarabia. A że z tego może wyniknąć coś złego, to tych dużych guzik obchodzi, no bo oni już zarobią, prawda?
1: Jeszcze jeden ważny wątek chciałbym tutaj poruszyć, no bo ta płyta się ukazuje w momencie, kiedy Deserter ma 45, czyli taka okrągła rocznica.
2: No tak wychodzi, no, niestety.
1: Czy niestety, to nie wiem. Ja się też powoli do tego wieku zbliżam.
2: Wolałbym 25.
1: Ale, nie no, 45 to jest bardzo, bardzo taki szlachetny
2: wiek.
1: Dobra, już nie schodźmy niżej. Ale nie, z tej okazji też oczywiście szykujecie jakieś tam koncerty, ale też będzie i regularna trasa.
2: Raczej nie będziemy obchodzić tego 45-lecia tak, jak to zrobiliśmy przy 40, ale wtedy to była inna sytuacja. Pandemia, to były pierwsze koncerty po pandemii, chcieliśmy tak wejść jakby z wyłamaniem drzwi i tak dalej, co też było fajne. Natomiast teraz jakby naszym najważniejszym punktem tego 45-lecia to jest jednak wydanie nowej płyty, bo to jest to, o czym mówiliśmy na początku, czyli raczej staramy się patrzeć do przodu, nie za siebie. A wydaje mi się, że mamy dobre pomysły, to je trzeba realizować. Jeżeli możemy wydawać fajne płyty, to je wydawać i po prostu w ten sposób celebrować to, że wciąż jesteśmy i wciąż jakby dajemy znać o sobie.
1: Planujecie jeszcze więcej koncertów niż te, które są póki co rozpisane?
2: No tak, tak, oczywiście. To jest rozpisana na razie trasa wiosenna do maja. Potem będą koncerty plenerowe, które już też są pozaklepywane, ale na razie skupiamy się na klubach. No i potem podsumowanie trasy, czyli trasa jesienna. Myślę, że tych koncertów wtedy będzie jeszcze więcej, bo już nam się całkiem sporo tego zebrało. Z finałem w Warszawie w klubie Palladium w grudniu. No myślę, że będzie to naprawdę super rok.
1: Wyczuwam, że będzie bardzo ciasno w klubach, bardzo ciasno będzie pod sceną na festiwalach letnich.
2: No na razie dwa soldauty, pierwsze koncerty mieliśmy z tej trasy, więc liczę na to, że będziemy kontynuować dobrą passę.
1: Jedna rzecz tylko na sam koniec już naszej rozmowy i cię puszczam wolno, bo wspominaliśmy o tej telewizji lat 90. Ty wtedy zresztą też miałeś program, czy też uczestniczyłeś w jednym programie Alternativi, byłeś tam redaktorem muzycznym. To był taki dziwny czas, że tak, właśnie było to Alternativi, było Lala Mido czy Dzyndzylędzy, a tuż obok Fronda czy Ziarno na przykład. Jak wyście się w tym bigosie odnajdywali?
2: To jest też ciekawe. Trzeba by to jakoś od strony socjologicznej przebadać. Wtedy był wielki głód muzyki wśród młodych ludzi po tym PRL-u, więc było takie wielkie otwarcie. Ciekawostką jest to, że w 93 i 94 roku, kiedy Alternativi było nadawane, telewizją rządzili młodzi konserwatyści.
1: Tak.
2: I kiedy młodzi konserwatyści po przegranych wyborach, tam już nie pamiętam kogo, czego, i potem przyszedł SLD i wstawił swoich SLD-owców w telewizji, to wyleciały programy muzyczne, między innymi nasz. To jest bardzo ciekawe zjawisko, no ale ci post-PZPR-owcy kompletnie nie rozumieli nigdy muzyki i udowodnili to właśnie w połowie lat 90. usuwając z telewizji programy muzyczne. No i to jakby taka ciekawostka społeczno-polityczna mi przyszła do głowy w tej sytuacji. Było chyba 36 odcinków tego Alternative. Ja byłem po prostu w redakcji. Tam nie było podziału na redakcję muzyczną, czy nie, po prostu zbieraliśmy się i staraliśmy się znaleźć tematy związane z kulturą alternatywną czy z kontrkulturą, i w taki sposób fanzinowy ten program prowadzić, co też nam się wydaje się udało bardzo dobrze.
1: Okej, no to faktycznie lata 90., jeżeli chodzi o telewizję i w ogóle nie tylko, to był niezły bigos, można by tak to podsumować. Bigos zresztą mamy cały czas na świecie i w Polsce. Posłuchajcie płyty Wolny Wybieg, to zrozumiecie czemu. Wielkie dzięki za tę rozmowę. Krzysztof Grabowski z Dezertera był dzisiaj niezłym gościem Rock Radia.
2: Dziękuję bardzo i oczywiście zapraszam na koncerty.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Słuchasz Rock Radia.